rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: hotelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: Dzień dobry, we wtorek. Witam Was, Wiktoria Kmiecik. Sprawdzam, co nas czeka dzisiaj w pogodzie w Kielcach i tu mam dobre informacje. Na początek dnia dziś do 20 stopni, dużo słońca w całym mieście i bez opadów deszczu, ciśnienie delikatnie podwyższone. A o korkach w mieście jeszcze nie ma co mówić, bo ich nie ma oczywiście o tej porze, ale już teraz ostrzegam Was przed ulicą Łódzką. Ona będzie nam się korkować raczej przez cały dzień. Tam są zmiany w organizacji ruchu. Patrzcie na to.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Ofiarą był krytyk Władimira Putina, 44-letni obywatel Rosji, artysta o pseudonimie Siemon Skrepecki. To nieoficjalne ustalenia w sprawie mężczyzny zastrzelonego wczoraj w Białej Podlaskiej przed jednym z bloków. Trwa obława na napastnika, motyw sprawcy wciąż nie jest znany, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie.
2: Co do motywów, co do hipotez, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić. Uwagi na dobro tego postępowania.
1: Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia i osoby posiadające istotne informacje w tej sprawie. Katastrofa lotnicza w Stanach Zjednoczonych. W bazie lotniczej Edwards w Kalifornii rozbił się bombowiec B-52. Doszło do tego tuż po starcie. W wypadku zginęła cała 8-osobowa załoga samolotu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Trwa ustalanie jej przyczyn. Szybciej i wygodniej nad Bałtyk. Mielno otworzyło nowoczesne kolejowe centrum przesiadkowe. Przy nowym peronie będą mogły zatrzymywać się dłuższe pociągi, mówi burmistrz Mielna Adam Czycz.
3: To jest bardzo ważna inwestycja. Widzimy to po ilości pasażerów. Te ilości rosną naprawdę w sposób znaczący, bo jeszcze kilka lat temu było tych pasażerów ponad 40 tysięcy. Teraz już oscylują w granicach 80 tysięcy. Każdy w sezonie, który tu przyjeżdża turysta samochodem, często boryka się z tym, że dojazd jest utrudniony, często są korki.
1: W centrum przesiadkowym powstał też pawilon z kasą biletową, toaletami i przechowalnią bagażu oraz strefa Bike and Ride.
4: SK2 Sport.
1: Niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, tylko zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Remisem zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. Tu padł wynik 1-1. W nocy Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością 85-73. Finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz jutro w Warszawie.
5: No i mamy już 2 minuty po godzinie 6. Dzień dobry, proszę Państwa. Witam serdecznie, kłaniam się bardzo nisko. Jest to dobry dzień, ponieważ poniedziałek już za nami. Ja wiadomo, jak to jest z tymi poniedziałkami. No nie zawsze się chce. A wtorek to już jeden dzień bliżej weekendu. Dzień dobry jeszcze raz.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: A żeby ten dzień był jeszcze lepszy, to pozwólcie, że zaserwuję Wam tylko najlepsze polskie hity. Sanach już teraz w Radiu SK2.

10 minut po godzinie 6. Zdradzę wam tajemnicę. Nie chce mi się. Nie chce mi się. Oj, jak mi się nie chce. Oj, jak mi się nie chce czasami robić coś, co mi każe, żebym zrobił, co mi każe żona, żebym zrobił. I już mówię wam, o co chodzi. Tak mnie jakoś naszło, bo wstając dzisiaj rano zauważyłem, że opakowanie po parówkach, które skonsumowałem wczoraj, cały czas leży w tym samym miejscu. Mimo, że moja kochana małżonka prosiła mnie wczoraj, może byś wyrzucił to opakowanie po skonsumowaniu swych parówek, tak żeby nie leżało na wierzchu i żeby zachować porządek w domu. I powiedziałam jej: dobrze, kochanie, ja wyrzucę to opakowanie, gdy tylko skonsumuję parówki. I wiecie, co się stało? Nie wyrzuciłem. I ono sobie cały czas tam leży i będzie tak leżeć jeszcze przez jakiś czas, bo znając moją kochaną żonę, ona dopnie swego i w końcu ja to wyrzucę. Ale tak mi się zaczęło coś kołatać i zaczęło mi się kojarzyć, że no, może nie tylko ja tak mam. Może wy też tak macie. Dajcie znać 726-826-826 albo Messenger, że obiecujecie coś, że na pewno za chwilę to zrobicie, tylko dokończycie coś innego i za chwilę zrobicie i tamto. I to się nigdy nie dzieje. Czy jesteście takimi dającymi obietnice, czy obiecywaczami na pokaz i tylko na chwilę? Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Czy obiecaliście coś komuś, na przykład, że jutro na pewno to zrobię i to się nigdy nie stało? No, to czekam. Ta linia otwarta, można pisać do mnie SMS-y, można do mnie dzwonić, można nagrywać głosóweczki na Messengerze.

0: a ja już wiem, że nie jestem sam. Nie, nie, nie, jest nas wielu. 18 minut po godzinie 6. Jest nas wielu leniuszków, że tak powiem. Ze mną Asia. Dzień dobry, Asiu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Asia leniuszkiem nie jest, ale żyje sobie z pewnym leniuszkiem, tak?
1: Tak, oczywiście, z moim mężem.
0: Posłuchajcie, ja jak usłyszałem, co Asia tutaj robi i jak to u niej wygląda, to powiedziałam sobie tak. No, jeżeli usłyszy to moja żona, to podejrzewam, że wprowadzi to również i u mnie, to w czyn. Ale mówię, raz się żyje, trudno. Aśka, chwal się, jak to wygląda u ciebie z tym twoim mężem?
1: No, mąż to wszystko mój obiecuje. Nie wymaluje mi pokoju, czekam pół roku, ale mam na niego fajny sposób, no, bo wkładam jego brudne skarpetki pod podusie i od razu wszystko wykonuje.
0: Ale to zaraz, wkładasz te brudne skarpety nie po to, żeby on je wyniósł później, żeby się uprało, tylko wkładasz mu te brudne skarpety i pokój już jest wymalowany, tak?
1: Oczywiście.
0: Czyli rozumiem, że te brudne skarpety go przepędzają, nie dają mu spać. To jest tak jak księżniczka na ziarnku grochu, rozumiem? On nie może się znaleźć swojego miejsca.
1: Tak, ale skarpetki też lądują w pralce.
0: No proszę bardzo, właśnie tego się bałem. Sposób na brudne skarpetki męża. Włożyć mu je pod poduchę. No dobra, ale pokój wymalowany już, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie, czekam.
0: Czyli tych skarpetek musi się nazbierać cały kosz, żeby on się ruszył.
1: Pewnie tak.
0: Twardszy zawodnik. Dobrze, Asia, dziękuję ci bardzo. To do ciebie lecą prezenty od Radia SK2.
1: Dzięki.
0: Pozdrawiam, trzymaj się, miłego dnia życzę i do was pytanie leci cały czas. Czy jest coś takiego, co obiecujecie sobie codziennie, że no jutro na pewno to zrobię i nigdy to się nie dzieje? 7268 26 26 albo Messenger. Zapraszam. SK.

25 minut, już 6 nawet minut. Po godzinie 6 wraca sprawa lodów z Pszczyny. Jak pamiętacie, dzieci w Pszczynie dostawały darmowe lody, jeżeli przyniosły do lodziarni świadectwo z biało-czerwonym paskiem. No ale później w sumie wszystko zmieszała się pani rzecznik praw dziecka, no i ta tradycja została odwołana. Później pani rzecznik zaproponowała w takim razie, że no to zorganizujmy taki wielki festyn dla wszystkich, bez wyjątku. Czy masz świadectwo z paskiem, czy bez paska, to przyjdź na ten festyn. Starostwo się też na to zgodziło, ale tutaj pojawiły się kolejne problemy, ponieważ starosta pszczyński początkowo oczywiście zaangażowanie w przedsięwzięcie chciał wykazać, natomiast wycofał się z tego tematu, ponieważ mówi, że po pierwsze, no może nie być komfortu uczestników, może nie być bezpieczeństwa uczestników, a poza tym pojawiły się doniesienia o możliwym mobbingu w biurze Rzecznika Praw Dziecka. Czyli dzieci z Pszczyny zostały bez darmowych lodów, bez festynu, za to pani rzecznik sama sobie wystawiła świadectwo i to jeszcze przed końcem roku szkolnego. Peska.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Dzień dobry. Wiktoria Kmiecik. Sprawdzam, co tam dzieje się już na kieleckich ulicach. Jeszcze raczej jest spokojnie, ale już więcej samochodów podróżuje po centrum, czy chociażby zmierza w kierunku naszego miasta, także tam może się delikatnie już korkować. A co dzisiaj w pogodzie w Kielcach? Dużo słońca w końcu. Po dość deszczowych i pochmurnych i chłodnych dniach czeka nas poprawa pogody. Na termometrach nawet 20 stopni bez opadów deszczu, ale może mocniej powiać.
13: 6.31, News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od obławy w Małopolsce. Policja w Limanowej poszukuje 19-latka w związku ze śmiercią swojej rówieśnicy. Prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, podaje policja. Więcej o sprawie w naszych kolejnych newsach. Do estońskich urzędów i agencji państwowych nie będą od razu docierać e-maile wysyłane z Rosji. Ze względu na ryzyko cyberataków zostaną one objęte kwarantanną, zanim trafią na służbowe skrzynki. Ameryka przestała być przyjazna imigrantom, tak uważa blisko 6 na 10 dorosłych Amerykanów pochodzenia azjatyckiego i z Wyspy Pacyfiku. Jak twierdzą, ostatnio zaczęli nosić przy sobie dokumenty potwierdzające status imigracyjny albo obywatelstwo USA. Zmienili też mocno swoje życie codzienne.

Dalej, jedziecie pewnie teraz sobie gdzieś do pracy, no to ja wam tylko powiem, że mamy 22 minuty do godziny 7. No i w tym temacie Paweł do mnie odezwał się na Messengerze a propos tego leniuchowania i odkładania wszystkiego na jutro, czyli na nigdy. Paweł pisze tak: cześć, tu SK2. U mnie klasyką jest tekst: jutro na pewno zatankuję.

0: padał ten...
1: Dwa. Dokładnie dwa dni obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. No i moi drodzy, PKP się chwali, że wprowadziło rekordową liczbę 560 połączeń dziennie, co stanowi wzrost o 46% w porównaniu z ubiegłymi wakacjami. Na przykład wprowadzono połączenia na Mazury nowe, w góry też można pojechać. Są nowe połączenia jakieś tam na Hel i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale ogólnie chodzi o to, że no rekord, padł rekord, tych połączeń jest naprawdę dużo. No i krytycy mówią wprost, no, więcej pociągów, czyli większa szansa na większe opóźnienie. I teraz pytanie ciekawe. Czy polska kolej to pociągnie?
2: SK2.
1: 10,5 minuty do godziny 7.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: a wy możecie wylądować razem z nami na Stadionie Narodowym, razem z nami i ze Sławkiem Peszko i z nim sobie postrzelać karniaki na prawdziwym Stadionie Narodowym. Już po godzinie 7, moi drodzy, kolejna osoba będzie miała szansę, żeby na Stadion Narodowy się dostać i zagrać nawet od 10 tysięcy złotych. Co trzeba zrobić? Najpierw trzeba wejść na sk2.pl, tam wysłać swoje zgłoszenie do naszej zabawy, a później być może do was oddzwonię po godzinie 7. Jak już oddzwonię i puszczę wam, co też Sławek Peszko nie dopowiedział, to wy musicie odgadnąć, co on nie dopowiedział. Zadanie na dzisiaj brzmi...
1: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
0: No i wy wykańczacie to, co jest wygwizdane. Jeżeli nie pamiętacie, co Sławek Peszko chciał powiedzieć, to zapraszamy. sk2.pl, tamten dźwięk jest dostępny. Czekam jeszcze przez chwilę na wasze zgłoszenia, a później do kogoś z was zadzwonię. Punktualnie o 7 newsy.
2: SK2

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
13: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
16: Wiktoria Kmiecik, cześć, witajcie. Sprawdzam, co słychać na ulicach w Kielcach i już słychacie całkiem sporo. Możecie postać w centrum i na obrzeżach naszego miasta. Oczywiście będzie się korkować ulica Łódzka i jej najbliższe okolice. Podobna sytuacja może być w okolicach Kadzielni. A na koniec mam dobre informacje o pogodzie w Kielcach, bo dzisiaj czeka nas słoneczny dzień i ciepły, bo nawet do 20 stopni, co najważniejsze, już bez opadów deszczu.
17: Jest 7 News SK2, Anna Łowocka. Akcji drony i policyjne śmigłowce trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, który miał zabić swoją byłą dziewczynę. Więcej o sprawie Michał Rejduch.
18: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPro. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
17: Program CPN będzie stopniowo ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów. Dziś wygasła już obniżka akcyzy na paliwa, a obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca. To ze względu na poprawiającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Kierowcy już teraz szykują się na droższe paliwo.
19: Zaraz jadę, mam pół zbiornika, także przytankuję.
20: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
19: No skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, będzie droższe.
21: Ciężko, no trzeba będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki może, bo coś.
20: Będzie odczuwalnie?
21: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna.
20: Ale dobrze było?
19: No dobrze było, w sumie było dobrze.
17: Dzisiaj litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, a diesla 6,37. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
22: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami, być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
17: Warszawskie targi obronne już w ten piątek i sobotę w Centrum Targowym Expo 21.
0: SK2 Sport.
17: Urwane punkty faworytom na mistrzostwach. Belgia musiała gonić wynik z Egiptem. Skończyło się na remisie 1-1. Bezbramkowy remis zobaczyli oglądający spotkanie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanom nie pomógł nawet wracający na boisko po kontuzji Lamine Yamal. W pozostałych meczach Arabia Saudyjska 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów, a ten jutro rozpocznie się w Bangkoku. Do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę oraz Sonia Stefanik.
0: No to mamy już prawie 3 minuty po godzinie 7. Najlepsze polskie hity w pogotowiu czekają, moi drodzy. To zaczynamy tą nierówną walkę z wtorkiem. Za chwilę, tak jak powiedziałem, będziemy sobie próbować wykończyć Sławka Peszka. Zadanie trudne.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
0: A na razie budka suflera. 3 minuty po godzinie 7.

Tak brzmi numer 4 naszej polskiej gorącej dwudziestki, czyli 4 pory roku od Wiktora Waligury i Dry Schoola. Cały czas możecie głosować i zachęcam was do tego, bo w piątek kolejne notowanie, do piątku coraz mniej czasu, a to tak naprawdę od was zależy, kto wyląduje na miejscu pierwszym, drugim, trzecim i tak dalej, aż do miejsca 20. Są też oczywiście propozycje, do których was zachęcam, żebyście też to zajrzeli, no i na przykład zagłosowali sobie na, nie wiem, Artura Rojka albo na cokolwiek, co tam jest. Tak czy inaczej, wszystko w waszych rękach, moi drodzy. Kolejne notowanie już w piątek po godzinie 18. Łukasz Zduńczyk to wszystko ładnie przeliczy, pododaje, no i mu wyjdzie, co będzie numerem 1 już za tydzień. A tymczasem gramy Bajm, szklanka wody. Za chwilę też postrzelamy sobie troszkę karniaki.

0: Jedzenia Kick Out.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: A wygrać można naprawdę, naprawdę dużo, bo nawet 10 tysięcy złotych. Można pojawić się w loży VIP na Stadionie Narodowym w Warszawie. Można dostać od nas 1000 złotych kieszonkowego i jeszcze się przespać w fajnym hotelu w Warszawie. To wszystko dla tych osób, które wykończą Sławka Peszkę. A dzisiaj z tym zadaniem zmierzy się Patryk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć Patryku, zgłoszenie twoje mnie urzekło. Napisałeś tak: od najmłodszych lat godnie i z honorem reprezentowałem B-klasowe drużyny wszystkich wsi w okolicy. Do ostatniej kropli potu walczyłem o zwycięstwo i nagrody na koniec. Zdarzało mi się również zastępować sędziego liniowego. No proszę bardzo, czyli Patryk, ty piłkarz jesteś?
3: Tak, można tak powiedzieć.
2: A ty bardziej wolałeś ten grać czy sędziować?
3: Oczywiście grać, godnie reprezentować drużynę.
2: Co ci się udało ugrać, wygrać?
3: No, zdarzyło nam się nie jeden awans uplasować, ale jednak na tym niższym szczeblu.
2: Pięknie, czyli a karne strzelałeś?
3: Proszę?
2: Karne strzelałeś, karniaka jakiegoś?
3: Oczywiście, że tak. No,
2: i trafiałeś?
3: Zdarzyło się też nie trafić.
2: Zdarzyło się, o proszę bardzo, dobrze, że się przyznałeś. No dobra, Patryk, posłuchaj, staniesz dzisiaj przed szansą, żeby zagrać również na Stadionie Narodowym ze Sławkiem Peszko. Wystarczy, że no, za chwilę go wykończysz, że tak powiem. Zasady są bardzo proste. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy, jeśli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
2: Dobra, no to uwaga. Jeżeli jesteś gotowy? Gotowy?
3: Tak.
2: Dobra, to słuchaj uważnie.
4: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
3: Historia.
2: Historia. Czy to jest historia, mój drogi? Sprawdzamy, czy to jest historia i... To nie jest historia, niestety. Nie chcę powiedzieć, że byłeś blisko, bo byłeś nawet troszkę daleko. A nie, chociaż nie, byłeś blisko, ale to nie jest historia. Mój drogi, niestety nie udało się. Ta zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie są nagrody pocieszenia.
3: Dobra, super, dziękuję.
2: Trzymaj się w takim razie. Moi drodzy, to nie jest historia. To o tym Sławek Peszko nie mówił. No to czekamy na kolejnego śmiałka, który się zmierzy ze zdaniem wypowiedzianym przez naszego klasowego reprezentanta Polski. Co powiedział Sławek Peszko? Jeżeli chcecie jeszcze raz posłuchać tego dźwięku, to zapraszamy was na sk2.pl. Tam można się w niego wsłuchać i doskonale zastanowić, co też Sławek miał na myśli. Kolejna runda jeszcze przed południem. Słuchajcie uważnie Radia SK2, bo też pojawią się podpowiedzi.
0: SK, karniaki kao.
1: Strzel i wygraj w SK2.

Urszula i Rysa na szkle oczywiście, 24 minuty po godzinie 7. Kawałek, który wzbudzi takie piękne wspomnienia w każdym, prawda? Bo to jest ta klasyka polskiej najlepszej muzyki. A jeżeli chodzi o wykończenie Sławka Peszki, no to jeszcze dzisiaj dwie osoby będą miały szansę to zrobić. A być może jedna, jeżeli za chwilę w kolejnej rundzie ktoś odgadnie, co Sławek Peszko miał na myśli. SK2.pl, tam wchodzicie, tam możecie się osłuchać z tym, co on ma do powiedzenia. No i zgłaszacie się przez formularz. Czekamy na pierwszego śmiałka, który pojedzie z nami na Stadion Narodowy.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstrapolskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
5: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
4: Kiedy wyruszasz?
5: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
7: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: I po reklamie.
11: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Coraz przyjemniejsze dni w Kielcach. Na szczęście dziś już 20 stopni, jutro 22, w piątek nawet 27. Zapowiada się, że to lato w końcu do nas przyszło. No jest się z czego cieszyć. Troszeczkę mniej powodów do radości na kieleckich ulicach, ponieważ ruch zaczął się już zwiększać w całym centrum. Widać to przy ulicy, a przy Alei 9 Wieków Kielce, przy ulicy Krakowskiej, Żytniej czy też 1 Maja.
12: 7.30, newsy SK2, Anna Łowocka. Dziś odpowie na pytania śledczych. To 75-latek, który zdemolował SOR w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. W ostatni piątek mężczyzna z niewiadomych przyczyn zaatakował ratownika i zniszczył drogi specjalistyczny sprzęt. Minister Sprawiedliwości odsunął sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych. Jak przekazał Waldemar Żurek, z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany, a chodzi o udział w tzw. aferze hejterskiej i posłużenie się podrobionym testamentem w sprawie mieszkania w Warszawie. Mundial za oceanem już zbiera żniwo. Tunezyjska federacja zdecydowała o zwolnieniu trenera Sabriego Lamusiego. Stało się to kilka godzin po wysokiej 1-5 porażce ze Szwecją.

0: Tak ktoś może powiedzieć, patrząc na zegarek, 22 minuty zostały do godziny 8. No trochę już późno, jeżeli ktoś ma na 8 do pracy, to ostatnia chwila, żeby wyjść, no i być może się nie spóźnić. Kombina za nami, a przed nami bobry z obornik, które się wkurzyły, bo ktoś zniszczył im tamę. No i bobry w obornikach postanowiły, że za jedną zniszczoną tamę to one odbudują 7 tam. Ktoś im zniszczył jedną, to no, dlaczego by nie? To my budujemy w takim razie 7 tam. Zastanawiam się, który w bubr na to wpadł. To musiał być jakiś wkurzony bubr budowniczy, bo wiadomo, bubr budowniczy...
1: Zawsze da radę!
0: A jak?
2: SK2.

0: Proszę bardzo, w takim razie SK2 bawi i uczy, uczy i bawi. Nauczmy się czegoś. Korowódka dębówka brzmi może jak wyrób bimbrownika, ale nie, z tym nie ma żartów, moi drodzy. Groźne gąsienice pojawiły się w 3 regionach Polski, wywołują silną alergię. Ostrzeżenia przed gąsienicą, tą korowódką dębówką, pojawiły się już w województwach małopolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Gąsienice posiadają parzące włoski, które są wstrzykiwane, przez które są wstrzykiwane substancje zagrażające i mogą być unoszone przez wiatr na duże odległości te gąsienice. Uważajcie, kontakt z włoskami może powodować silne podrażnienia skóry i inne reakcje alergiczne. W przypadku kontaktu z włoskiem, i tutaj uwaga, bo to jest ważna informacja, zaleca się zdjęcie i wypranie ubrania w wysokiej temperaturze i przemycie skóry letnią wodą. No, to już wiecie, czyli jak zaatakujecie korowódka, dębówka swoimi włoskami, to jak sama nazwa wskazuje, trzeba zalać robaka.
1: SK2.
0: Dziesięć minut do godziny 8:00.

A musimy minąć godzina 8, żeby zagrać w Państwa Miasta. Rzeczywiście, po godzinie 8 zagramy w Państwa Miasta. 5 minut zostało do tej granicznej godziny. Już teraz można się zgłaszać do naszej zabawy. 726-826-826 albo Messenger. Tak się zgłaszamy dzisiaj. No właśnie, zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie bardzo proste. Gdzie będziecie za 5 minut? Gdzie będziecie za 5 minut? Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. No i po 8 gramy w Państwa Miasta.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Obiad dla firmy? Rodzinna uroczystość? A może kolacja dla ukochanej osoby? Zrób to prosto. Catering od Społem Kielce. Świeżo, solidnie i na czas. Sprawdź ofertę online i zamów bez stresu. Społem, jakość wyższa od ceny. www.cateringspolemkielce.pl.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Mali Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
11: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
12: I po reklamie.
13: Weronika Wawrzyk, kierowcom w Kielcach cały czas przyda się choć maleńki zapas cierpliwości, zwłaszcza w ścisłym centrum, ale również przy ulicy Łódzkiej, 1 Maja, Krakowskiej czy też Wapiennikowej. Sporo dzieje się także przy rondzie w Cedzynie. Sprawdzamy jeszcze, jak sytuacja pogodowa. Dziś w Kielcach całkiem przyjemnie, temperatura dobije nawet do 20 kresek, w nocy spadnie do 11. Dużo słońca i każdy dzień będzie tylko cieplejszy.
14: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Psy, drony i topry w akcji w Mszanie Dolnej. W Małopolsce trwa obława na 19-latka. Policja poszukuje Kacpra Wójtowicza w związku ze śmiercią swojej rówieśnicy, byłej dziewczyny, mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej.
15: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
14: Służby przeszukują okolice w poszukiwaniu podejrzanego.
15: W działania zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów służbowych. Zostawiono punkty blokadowe, wykorzystywane są drony policyjne oraz GoPro. Mieliśmy grupy poszukiwawcze. Przeszukiwany jest głównie bardzo duży teren leśny, masywy leśne wokół tutaj miejsca, gdzie doszło do zdarzenia.
14: Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia i osoby posiadające istotne informacje w tej sprawie. Od pół godziny trwa specjalne posiedzenie Komisji Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Prowadzi je premier, a zwołano na wniosek szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem spotkania jest obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Więcej o tym w naszych dzisiejszych newsach. Irańczycy naprzeciwko siebie przed meczem z Nową Zelandią. Tuż przed pierwszym meczem reprezentacji Iranu na mundialu doszło do protestów dwóch grup irańskich kibiców. Protestowali zarówno przeciwnicy reżimu ajatollahów, którzy mieszkają w Stanach, jak i zwolennicy obecnego rządu w Teheranie. Momentami było gorąco. W Los Angeles, gdzie odbywał się mecz Nowej Zelandii i Iranu, mieszka 500 000 Irańczyków. Dodajmy, że na boisku padł remis 2-2, a już za chwilę więcej newsów z mundialu.
2: SK2 Sport.
14: Na piłkarskich mistrzostwach świata do gry wejdą dziś kolejni faworyci. To o 21:00 przymierzana do złota Francja zagra z Senegalem. Później o północy Irak zmierzy się z Norwegią. O 3:00 w nocy Argentyna zagra z Algierią, a o 6:00 rano Austria z Jordanią. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warta Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercie przez sezonem. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
12: 2,5 minuty po godzinie 8:00. Posłuchajcie, nie wiem, czy też tak macie. Ja zauważyłem na przykład, że im starszy jestem, tym bardziej mi zależy na tym, żeby lepiej wyglądać na zdjęciach. Szczególnie na USG, tomografii i rezonansie.

10 minut po godzinie 8 przenosimy się do Żerardowa, moi drodzy, pod Warszawą. To jest takie miasto. Policja poinformowała ostatnio, że zatrzymała 42-letniego mieszkańca tego miasta, który ukradł, uwaga, 36 opakowań papieru toaletowego zawierających łącznie 1800 rolek. Wartość skradzionego towaru oszacowano na ponad 1000 zł. 42-latek już usłyszał zarzut kradzieży, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności za kradzież papieru toaletowego. Ciekawe, tak się zastanawiam, jaką linię obrony przyjmę, bo mi się wydaje, że facet chyba miał w przeszłości bardzo przykrą sytuację w toalecie, prawda? Pewnie mu rolki zabrakło, gdy była potrzebna, a to właśnie w takich chwilach człowiek zaczyna rozumieć, które papiery są na

0: Wiktor Jakida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów, a już za chwilę na antenie Radia SK2 pojawią się dwie panie, Ania i Asia.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo to czas na Państwa miasta, czyli Ania i Asia, słowo się rzekło, są z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry. Drogie panie, no to zagramy dzisiaj o prezent marzeń o wartości 500 zł. Przypominam zasady naszej zabawy. Ja mam koło, na kole losuję dla każdej z was po literce, a później wy podajecie hasło na daną literkę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby już poprawne. Która z was zdobędzie więcej punktów, zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Ta, która zdobędzie mniej punktów, zdobywa nagrodę pocieszenia. Na kole są też jokery. Jeżeli trafi wam się joker, to możecie sobie same wybrać po literce. Wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Jasne. Drugie jasne będzie?
4: Jasne.
0: Dobra, mamy dwa jasne. Okej, super. Ania dzisiaj odpowiada jako pierwsza. Aniu, w prawo czy w lewo kręcimy?
4: W prawo.
0: Proszę cię bardzo. Za mocno zakręciłem się. Kręci i kręci się, zatrzymać nie może. Dobra, zatrzymało się. Literka E. E. Tak. E jak ej ty. Tam. Wszystko jasne?
4: Tak jest.
0: Dobra, to uwaga. Aniu, na literkę E potrzebuje państwo.
4: Ekwador.
0: Miasto.
4: Elbląg.
0: Znana postać.
4: Ela Zatędowska.
0: Roślina.
4: Eukaliptus.
0: Kolor.
4: Eukaliptusowy.
0: Zawód?
4: Elektryk.
0: No tutaj ten zawód to już tak był po czasie, ale powiedz mi jeszcze, powtórz mi jeszcze raz znaną postać.
4: Elżbieta Zapętowska.
0: Elżbieta Zapętowska, tak też myślałem. Dobrze usłyszałem. Dobra, okej. Okay. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5. 5 punktów dla Ani, bo zawód już był po czasie. 5 punktów dla Ani. Asia, do pobicia 5 punktów.
4: Dobrze.
0: Dobrze? No zobaczymy, czy dobrze. Asia, w prawo czy w lewo kręcimy?
4: W lewo.
0: Proszę cię bardzo. Trochę lżej zakręciłem, bo nie mamy całego dnia, żeby tutaj spędzić przy tym kole. Mamy już literkę dla ciebie. To jest literka K. K. Na literkę K zaczyna się najpopularniejszy polski przerywnik, jaki może być. Wszystko jasne?
4: Dobrze. Tak, jasne, tak? Jasne.
0: No dobra, no to jak jasne, to lecimy. Na literkę K poproszę państwo.
4: Kanada.
0: Miasto.
4: Kraków.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Kogel Mogel.
0: Imię.
4: Karolina.
0: Roślina.
4: Kaktus.
0: Potrawa.
4: Kotlety schabowe.
0: Zawód.
4: Krawcowa.
0: Samochód.
4: Kia.
0: Wow, no to żeś zaszalała, Aśka. Zaszalałaś. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktów dla Asi, 5 punktów dla Ani. To znaczy, że dzisiaj prezent marzeń trafia w ręce Asi. Udało się.
4: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Pozdrawiamy, drogie panie. Czy chcecie, macie teraz okazję do tego, żeby pozdrowić? Może Ania w takim razie niech pierwsza pozdrowi, jeżeli chce.
4: To pozdrawiam mojego męża i teściową, do której się właśnie udajemy.
0: Pozdrawiamy również teściową. Teściową warto pozdrowić zawsze. Asia, pozdrowienia od ciebie?
4: Pozdrawiam synka Szymona, Pawła i całą rodzinę.
0: A ja was wszystkich też pozdrawiam, ściskam i słyszymy się w Państwach Miastach jutro po 8.
3: Państwa Miasta.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

8:24 i 34,5 już teraz sekund. Podaję ten czas, bo wiadomo, czas to pieniądz, moi drodzy, a jest taka osoba, która i czasu, i pieniędzy ma w brud, że tak powiem. Elon Musk został pierwszym bilionerem w historii świata po debiucie jego firmy SpaceX na giełdzie. Jego majątek szacowany jest teraz na około 1 bilion i wiele tam zer. Ponad 1 bilion dolarów. No tyle ma kasy ten facet, wyobraźcie sobie. Ma więcej kasy niż 3 kolejnych ludzi z listy najbogatszych ludzi na świecie. To jest nieprawdopodobne. I powiem wam, że no ja na przykład wczoraj w szafce znalazłem bulion i pomyśleć, że od wielkiego bogactwa

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
5: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
4: Kiedy wyruszasz?
5: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: I po reklamie.
14: Coraz bliżej do godziny 9, coraz lepiej sytuacja wygląda na kieleckich ulicach. Ruch zwiększony jeszcze momentami w ścisłym centrum, ale raczej już bez problemów wszędzie dojedziemy. Na termometrach w tej chwili 14 stopni. W ciągu dnia podobno będzie dużo słońca, chociaż momentami mogą pojawić się również chmury. Wiatr będzie wiał dziś w porywach do 12 metrów na sekundę. Ciśnienie obecnie rośnie.
15: 8.30 News SK2 na Łobocka. Policja znalazła ciało. Prawdopodobnie to poszukiwany 19-latek. Wracamy do informacji z Małopolski. W gminie Mszana Dolna przez całą noc trwała obława za młodym mężczyzną po zabójstwie 19-latki jego byłej dziewczyny. Nasi reporterzy zbierają informacje do sprawy. Będziemy wracać. Szpital w Ostrzeszowie w Wielkopolsce zamyka porodówkę. Po półrocznym zawieszeniu placówka podjęła oficjalną decyzję. Od 1 lipca nie będzie prowadzić położnictwa i neonatologii. Powodem problemy kadrowe i spadająca liczba urodzeń. Polacy na tegoroczne wakacje wydadzą najczęściej od 2 do 4 tysięcy złotych. Tak wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, a także polskie morze.
16: Najlepsze polskie hity.
17: SK2. 29 minut do godziny 9:00.

Nie wiem, co jest, ale Kuba i Kuba chyba mają rację. Lato chyba trochę wystygło, bo jest tak sobie, jeżeli chodzi o pogodę. No nie jest ładnie na razie. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Dlatego wróćmy ze wspomnieniami do tych czasów, które kiedyś to były. Bo kiedyś to było, prawda? A już nie ma. I teraz przypominamy sobie, o czym to pisały gazety, portale. Kiedyś, dawno, dawno, dawno, dawno temu. To jest nasz kącik odkurzający, gdzie odkurzamy stare newsy i nadajemy im nowe życie. No to sprawdzamy, co też się pisało wtedy. Schröder. Polska nie może liczyć na rabat polityczny. Kanclerz Niemiec Gerhard Schröder ostrzegał Polskę, że nie może liczyć na ulgowe traktowanie ze względów politycznych przy ocenie jej przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej. Pisała Wirtualna Polska 16 czerwca 2001 roku. Może i 25 lat temu żadnego rabatu od Unii nie dostaliśmy. Za to dzisiaj bierzemy od niej kredyty. Let's go!

Oczywiście, że tak. Wakacje przed nami, moi drodzy. 16 dzień czerwca już, więc do wakacji coraz mniej czasu. Do godziny 9 też coraz mniej czasu, bo już tylko 12 minut. A tymczasem we Włoszech wszedł w życie kontrowersyjny zakaz parasolek na plaży. Władze jednej z miejscowości na Sardynii wprowadziły taki zakaz. Parasoli plażowych nie mogą posiadać osoby w wieku, uwaga, od 10 do 65 lat. No to czyli osoby do 10 lat, a więc dzieci i osoby po 65 roku życia, a więc no emeryci, takie parasole na plaży będą mogli sobie stawiać, a reszta nie. To samo dotyczy leżaków i to podzieliło turystów. Niektórzy mówią, że fajnie, bo więcej miejsca. Inni mówią, że to jest najgłupszy pomysł na świecie. Spójrzmy na to też z innej strony, prawda? To otwiera nam nowe możliwości biznesowe. Tylko patrzeć, jak obok wypożyczalni leżaków i parasoli będą powstawały wypożyczalnie dzieci i seniorów.

0: kręcić, to się będzie wam w głowie, jak się wybierzecie z nami na Stadion Narodowy, a cały czas jest na to szansa, bo dzisiaj Patrykowi nie udało się odgadnąć tego słowa, które na myśli miał Sławek Peszko.
1: A które to słowo?
0: A nie powiem ci,
1: nie powiem.
0: Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy. sk2.pl, tam można sobie odsłuchać Sławka, co powiedział, i to wygwizdane słowo trzeba nam ładnie streścić i określić i powiedzieć, co to jest za słowo, i wtedy wybierzecie się z nami na Stadion Narodowy, obejrzeć meczycho z mundialu i postrzelać karniaki ze Sławkiem Peszko.
1: I nawet 10 tysięcy złotych do wygrania.
0: Tak, czyli co? Mm-hmm. Wykańczamy Sławka Peszkę.
1: No, że dokańczamy bardziej,
0: no,
1: tak?
0: No ty dokańczasz, ja wykańczam. No niech będzie, no niech będzie, niech będzie, niech będzie. Dobra, Kasia Grodzka już w studiu, za chwilę to ona się wami będzie zajmowała. Co tam u ciebie ciekawego będzie po 10?
1: No między innymi muzyczne wspomnienia. Z wehikułem czasu będziemy się przenosić, na przykład.
0: A za Sławkiem też będziecie coś...
1: Będziemy, po godzinie 11 będziemy szukać osoby, która dołączy do tej 11 marzeń. Dokańczać, wykańczać i w ogóle
0: czekam
1: grać na najlepsze polskie hity.
0: Czekam na tą osobę. Dużo wspomnień, moi drodzy, po godzinie 9. Zapraszamy.

0: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
1: Ja? Nie.
0: Jak to?
1: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.
9: Weronika Wawrzyk. Dziś w Kielcach całkiem przyjemnie, całkiem cieplutko. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy nawet 20 stopni, ale uwaga, bo każdy kolejny dzień będzie cieplejszy. Jutro w Kielcach 22, a w piątek nawet 28. Weekend przed nami na szczęście również upalny. W sobotę i w niedzielę nawet 30 stopni, dużo słońca, jest się z czego cieszyć naprawdę, a dziś w Kielcach wiatr w porywach do 5 metrów na sekundę.
10: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Policja sprawdza tożsamość zwłok znalezionych podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą partnerkę, a następnie uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Policja wspierana przez GOPR, strażaków oraz funkcjonariuszy z sąsiednich powiatów przeczesuje górzyste i zalesione tereny z wykorzystaniem śmigłowca oraz około 10 dronów wyposażonych w kamery. Na drogach ustawiono punkty kontrolne, a mieszkańcy są proszeni o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w śledztwie.
10: Są zarzuty dla opiekunki ze żłobka Autobusik w Opolu. Kobieta odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca. Policjantów powiadomili rodzice dziecka, którzy zauważyli na jego ciele siniaki. Na nagraniach z monitoringu widać, jak opiekunka szarpie 2-latka i ciągnie po podłodze. Mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury.
12: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
10: Oksanie K. grozi 5 lat więzienia. Ratusz zarządził w żłobku szczegółową kontrolę i zapewnia, że do tej pory nie było żadnych skarg. Przed wakacyjnymi podróżami warto pamiętać o wyrobieniu karty EKUS. Dlaczego? Mówi Małgorzata Olszewska z NFZ-u.
13: EKUS upoważnia nas do leczenia w przypadkach nagłych zdarzeń medycznych na zasadach tak jak obywatele kraju, w którym jesteśmy.
10: Wniosek o kartę możemy złożyć papierowo w siedzibie NFZ-u lub elektronicznie.
0: SK2. K2 News, Kielce.
9: Weronika Wawrzczyk, zapraszam. Planowanie wakacji musi być przemyślane. Oferty w kieleckich biurach podróży nierzadko okazują się być nieprawdziwe, mówi rzecznik konsumenta Dariusz Pyk.
14: Wiele biur ogłasza w tym momencie upadłość, ponieważ w branży turystycznej też pojawił się mały kryzys.
9: Kielczanie najczęściej żalą się na standard hoteli, który odbiega od przedstawianego w ofercie. Marek Materek został laureatem Nagrody Emeryk Świętokrzyskiej. Kapituła wyróżniła prezydenta Starachowicz za skuteczne działanie na rzecz rozwoju miasta.
15: 9:02 na zegarach, tutaj Radio SK2. No ciężko jest tak strzelić, co Sławek Peszko powiedział i dokończyć jego myśl, ale podpowiem, że kto słuchał Jarząbka przed godziną 9:00, ten powinien już wiedzieć, co słynny Peszkin powiedział, a ja gram wam 10 najlepszych polskich hitów. Kamil Bednarek, muzycznie na początek, Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
1: Bez reklam, jeden po drugim.
0: Teraz gramy.

0: No tak, jak czegoś nie wiemy, to od razu zakładamy, że to nie do końca jest prawda. Magda Fami, kłamstwo za nami w Radiu SK2, ale wy naprawdę bardzo mocno próbujecie zgadnąć, co autor, czyli Sławomir Peszko, miał na myśli w swojej dzisiejszej złotej myśli, którą musicie dokończyć. Ja przypomnę tę złotą myśl.
1: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi, na dobrych imprezach tworzy się...
0: No właśnie, rano nasz słuchacz Patryk poleciał buddą, czyli że tworzy się historię, i to był zły strzał. Po godzinie 11 kolejna szansa na dołączenie do 11 marzeń Radia SK2, SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Na szali spotkanie ze Sławkiem Peszką i szansa też zdobycia 10 tysięcy złotych przy strzale karniaków. A dzisiaj po godzinie 17 robimy dla was taką specjalną małą integrację, bo Sławek Peszko będzie gościem u Kingi Barygi. Oczywiście wy też jesteście zaproszeni na to antenowe spotkanie. Wszystko też zobaczycie na naszych eskowych socjalach.

0: Marciniak, więc jeśli będziecie oglądać to spotkanie na żywo w nocy, to nie zapomnijcie tak zraz zaskandować, że Polska górą. Też się będzie liczyło.
1: SK2. Reklama. W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Łyk zdrowia każdego dnia od Społem Kielce to świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki. To pełnia aromatu i koloru. Nie pasteryzujemy naszych soków. Dzięki temu w każdej butelce zostaje to, co najlepsze. Pełnia witamin, minerałów i naturalnych enzymów. Dokładnie tak, jak stworzyła to natura. To, co najlepsze z owoców, bez kompromisów. Świeżo tłoczone, niepasteryzowane soki znajdziesz w sklepach Społem. Społem. Jakość wyższa od ceny.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: I po reklamie.

0: Jakoś tak to w życiu jest, że najlepsze porady są od Ani. Te kulinarne podsuwa nam Ania gotuje, a te na zdrady podpowiada. Ania Dąbrowska w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10:00, przed nami newsy z Polski i z zagranicy. Również warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele innych. Plus pełne wyżywienie i opieka. Więcej na happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
14: Weronika Wawrzyk, na początek dobra wiadomość dla kierowców. Ruch na kieleckich ulicach znacznie nam się już uspokoił i w zasadzie wszędzie przejedziemy bez problemu. Momentami utrudnienia pojawiają się przy ulicy Łódzkiej i 1 Maja. Z kolei na termometrach w Kielcach w tej chwili 15 i w ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 20 stopni. W ciągu dnia na szczęście nie zapowiada się opadów deszczu, a wiatr będzie wiał w porywach do 12 metrów na sekundę.
13: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
15: Jest 10:00, news SK2, Anna Łobocka. Prawdopodobnie nie żyje 19-latek, który miał zabić swoją byłą dziewczynę. Do tragedii doszło w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Obława na chłopaka trwała przez całą noc, mówi Jolanta Batko z policji w Limanowej.
16: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariusza. funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
15: Przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, podczas której młody mężczyzna miał zaatakować 19-latkę. W Ministerstwie Obrony Narodowej zakończyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego. Rozmawiano o przygotowaniach do zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Chodzi o dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk. Gwarancje są potrzebne, związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym, po to, żeby całe rodziny mogły się tutaj do nas, do Polski sprowadzić.
15: Na spotkaniu omawiano też raport dotyczący gotowości polskiej armii i instytucji państwowych do tego przedsięwzięcia. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr, mówi Stanisław Broński z TPN.
17: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
15: Nagrane odgłosy pomagają lepiej poznać i zrozumieć zachowania zwierzyny.
8: SK2 News, Kielce.
14: Weronika Wawrzczyk, zapraszam. Ceny ciepła w Kielcach są zbyt niskie, by mieszkańcy otrzymali bony ciepłowniczy. Miasto poinformowało, że złożone wnioski za 2026 rok nie będą rozpatrywane. 23 czerwca rusza 34. plebiscyt publiczności o Dziką Różę. Przez tydzień zobaczymy wszystkie premiery mijającego sezonu.
18: Władze regionu będą przyznawały swoje nagrody i przede wszystkim oczywiście publiczność.
14: Mówi Paulina Drozdowska, rzecznik Teatru Żeromskiego. A na widzów czekają wyjątkowe bonusy.
0: Ja myślałam, że Big Brother się w Polsce dawno skończył, a tu się okazuje, że trwa edycja tatrzańska. Oby wygrał ją Dzięcioł, żeby wszystko się tam zgadzało. Tutaj Radio SK2 na poranne dobudzenie. Agnieszka Chylińska na początek tej godziny. Przed nami też muzyczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 10:00.

zespół Bratchanki. Gdzie ten, który powie mi, gramy wam w Radiu SK2? No a jemu nikt nie powiedział, żeby uważał z bawieniem się w zakłady. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Pewien kibic był tak pewien wygranej Hiszpanii w meczu z Republiką Zielonego Przylądka na Mundialu, że postawił na nich okrągły $1 000 000. Jak już teraz wiemy, spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, co uznano za gigantyczną sensację. Pan kibic w jeden wieczór w sumie stracił ogromną fortunę. Ja podejrzewam, że już do końca życia odpuści sobie jedzenie nachosów i quesadilla. No i tak stanęłyby mu w gardle, jak ten nieszczęsny zakład. SK2.

0: Najlepsze polskie hity.
1: Polskie hity.
0: SK2.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

Nie znam się na motocyklach, wiem tylko, że są głośne, ale też i bywają piękne, to trzeba docenić. Ponoć w niektórych kręgach, jak ktoś powie na Harley'a Davidsona, że to motocykl, to jest wielka potwarz, jest to wielka afera, więc ja już nic więcej nie mówię. Niech o Harley'u zaśpiewa zespół Jam. Harley mój już teraz w Radiu SK2.

0: Proszę, jakie hity o miłości gramy wam w Radiu SK2 i Marisa, jej odkochaj. A wcześniej Dawid Kwiatkowski, bez ciebie. Co słychać u Dawida? Pytacie? Fajne rzeczy się kroją. A zresztą Dawid sam o nich opowie już jutro na naszej antenie. I to słuchajcie, nie sam, bo po godzinie 19 wraz z Margaret odpalą premierę wspólnego singla. Nazywa się ten singiel Później ci opowiem. Całą wizytę Dawida i Margaret zobaczycie oczywiście na naszych socjalach.
1: SK2. Reklama.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
5: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą Moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia, nie tylko dla najmłodszych. FlySky. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky. Skacz, wspinaj się, baw!
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi

0: www.kielce.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: I po reklamie.

0: Chłopaki nie płaczą. Zespół T-Lab na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Co się będzie działo po 11? No, będę dzwoniła do kogoś z Was, kto zostawił swoje zgłoszenie na sk2.pl. Chodzi oczywiście o naszą przepiękną akcję SK Karniaki Cup. Będziemy dokańczali razem, to znaczy ta osoba będzie dokończała to, co Sławomir Peszko rzucił w swojej złotej myśli. Trzymamy kciuki, a zgłoszenia oczywiście na sk2.pl.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Łyk zdrowia każdego dnia od Społem Kielce to świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki. To pełnia aromatu i koloru. Nie pasteryzujemy naszych soków. Dzięki temu w każdej butelce zostaje to, co najlepsze. Pełnia witamin, minerałów i naturalnych enzymów. Dokładnie tak, jak stworzyła to natura. To, co najlepsze z owoców, bez kompromisów. Świeżo tłoczone, niepasteryzowane soki znajdziesz w sklepach Społem. Społem. Jakość wyższa od ceny.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
11: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
18: Weronika Wawrzyk, 20 stopni w Kielcach dziś. Możemy zobaczyć na termometrach maksymalnie. Na szczęście z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej. W środę 22, w piątek nawet 28, a w weekend 30 stopni. No lato w końcu przychodzi. Kierowcom przypominam o utrudnieniach, których w Kielcach całkiem sporo. Czekają one na Was na przykład przy ulicy Łódzkiej 1 Maja, czy też przy Bohaterów Warszawy. Przyjemnego dnia, do usłyszenia.
17: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
0: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Dwie osoby w rękach służby. Są najnowsze informacje po zastrzeleniu Rosjanina w Białej Podlaskiej. To krytyk Putina. Artysta zginął wczoraj idąc chodnikiem. Zatrzymani to dwaj Białorusini. Nie mają jeszcze zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Policja nie zakończyła jeszcze działań. Prosi też m.in. kierowców o nagrania z kamerek, które mogą pomóc. A do tematu będziemy wracać. To ogromna tragedia, mówią mieszkańcy Mszany Dolnej w Małopolsce. To tam wczoraj wieczorem 19-latek zaatakował swoją rówieśnicę. Dziewczyny nie udało się uratować.
19: Szok. No i dla wszystkich to jest wielka niewiadoma, co człowiek kiedy może zrobić. Po prostu ciężko to określić.
20: No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
19: Każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
0: Prokuratura podaje nowe fakty w sprawie tej tragedii. Byli parą, ale się rozstali, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
1: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej, powodując rozległe obrażenia ciała. Na skutek tych obrażeń kobieta zmarła. Natomiast sprawca oddalił się bezpośrednio z miejsca zdarzenia.
0: 19-latek prawdopodobnie nie żyje. Rano znaleziono w lesie ciało. Trwa jego identyfikacja. Premier zapowiada przyspieszenie w inwestycjach zagranicznych firm w Polsce. To m.in. wznowienie projektu polskiego samochodu elektrycznego.
3: To będzie samochód, 3 modele najprawdopodobniej, średniej wielkości SUV-y.
0: Donald Tusk podkreślił, że rząd będzie ułatwiał inwestycje tym firmom wspierającym polski interes.
3: Polska będzie pilnowała twardo swoich narodowych interesów i polskie firmy będą uczestnikami tego wielkiego procesu inwestycyjnego. Kto to zrozumie szybciej, ten więcej wspólnie z nami zarobi.
0: Między innymi rozbudowa fabryki w Rzeszowie z produkcją części do silników samolotów F-16 to dodatkowe 140 miejsc pracy.
6: SK2 News, Kielce.
18: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Koncerty Ani Karwan i Organka Noc, Kupały nad Bernatką i Street Food Polska Festiwal. Tak właśnie zapowiadają się dni Skarżyska Kamiennej.
16: Przygotowaliśmy też mnóstwo atrakcji dla rodzin. Będzie bezpłatna strefa dla dzieci. Będą też stoiska handlowe i wystawiennicze oraz strefy relaksu.
18: Zapowiada Arkadiusz Bogucki, prezydent Skarżyska Kamiennej. Główne obchody będą już 27 czerwca. Uwaga, będzie tam też nasz letni patrol SK Summer City. Do zobaczenia.
21: Tu Radio SK2, minęła 11. Za chwilę ktoś z Was powalczy o wejście w skład 11 marzeń SK2 Karniaki Cup. No i zagrał sporą kasę na PGE Narodowym. Miejcie telefony pod ręką, bo będę dzwoniła. Kasia Grodzka, dzień dobry.
22: No to gramy.

0: mówię po.
1: Eska, karniaki kao.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.
3: O swoją szansę. Spotkania, Sławka Peszki i wycieczki na PGE Narodowy w lipcu powalczy tym razem Emilia. Cześć Emilka.
4: Witam serdecznie.
3: Ach, jaki hardy głos. Gotowa na wszystko. Gotowa na strzelanie karniaków. Ale jeszcze zanim powiesz nam, co sobie tam wymyśliłaś do uzupełnienia wypowiedzi Sławka Peszki. Emilka, powiedz, bo ty, no nie bójmy się użyć tego słowa, ty byłaś piłkarką swego czasu. Pochwal się swoimi sukcesami piłkarskimi.
4: Jako nastolatka grałam w drużynie dziewcząt, piłkę nożną i zdobyłyśmy trzecie miejsce w zawodach powiatowych, także brązowy medal zawisł.
3: Brawo, brawo, to ja już ci biję wstecz to brawo, żebyś miała takie po prostu celebrowanie tutaj na antenie, jeżeli tam wcześniej trochę za mało celebrowałaś. No dobra, ty kojarzysz zagadkę ze Sławkiem, teraz czy jesteś gotowa na to, żebym ja ci ją puściła i żebyś ty od razu powiedziała, co tam Sławek powiedział? Masz swoje typy? Oczywiście nie mów teraz.
4: Oczywiście. Tak, jestem gotowa.
3: Dobra, dopuszczamy. Uwaga, sprawdzimy. Czy Emilka przewidziała, co autor miał na myśli? Uwaga, puszczam. Emilia, zaraz zgadujesz.
5: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
4: Wspomnienia.
3: Czy to jest dobra odpowiedź? Czy to jest dobra odpowiedź? Jak myślisz?
4: Okaże się, zobaczymy.
3: To co, sprawdzamy?
4: Sprawdzamy.
3: Dobra, to sprawdzamy. Uwaga. Emilia, to jest dobra odpowiedź! Jedziesz na PGE Narodowy, poznasz Sławka Peszkę, będziesz strzelała karniaki. Możesz się cieszyć!
4: Dziękuję pięknie. Zatkało.
3: A widzisz. Emilia, jesteś pierwszym uczestnikiem. Jesteś naszą pierwszą osobą w tej jedenastce marzeń. Eska Karniaki Cup. Bardzo ci gratuluję. No niesamowite.
4: Dziękuję,
3: to jest niesamowite. Możesz kogoś pozdrowić z tej okazji na przykład. O.
4: Oczywiście. Pozdrawiam mojego kochanego męża Krzysztofa i moje cudowne dzieci.
3: A właśnie.
4: I was, oczywiście was. Cudowne Radio Eska 2.
3: Ja tylko podpowiem, że czy mąż będzie tą osobą, którą jako osobę towarzyszącą wybierzesz sobie, żeby pojechać, żebyście razem poznali Sławka Peszkę w lipcu, bo możesz taką osobę zabrać.
4: Cudownie, myślę, że tak.
3: Krzysztof,
4: na pewno słucha, już się cieszy.
3: Eska Karniaki Cup mamy pierwszą osobę, która zasili grono wspaniałych osób, no, które będą startowały do strzelania karniaków, powalczą sobie o 10 tysięcy złotych na PGE Narodowym. Kolejna szansa na dołączenie do tej drużyny marzeń już jutro rano w Radiu Eska 2.
1: Eska Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.
6: Witałaś gdzieś.

0: Piąty bieg, dokładnie. Budka suflera w Radiu SK2. Dzięki Emilii. Nasza zabawa SK2 Karniaki Cup też weszła na taki wyższy bieg. Emilka odgadła brakujące słowo w sentencji Sławka Peszki i teraz pozna go na żywo. To znaczy nie teraz, tylko na specjalnym wydarzeniu na PGE Narodowym 4 lipca. A do tego będzie mogła zabrać tam męża Krzysztofa, którego jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy. My załatwiamy nocleg, żeby to było jasne. I jeszcze dostanie 1000 złotych kieszonkowego. Było słychać u Emilki wielkie emocje. Ja w zasadzie prawie straciłam głos. No właśnie, takie wielkie emocje czekają Was już od jutra, bo po godzinie 7 kolejna szansa na dołączenie do naszej 11 marzeń. SK2 Karniaki Cup. Zgłoszenie na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Strzela koń na biegunach.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
10: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
11: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
14: Zapraszamy do salonu Toyota Ramon.

0: A co łączy te dwójkę artystów? Dawid Podsiadło, bardzo prosta odpowiedź. A to dlatego, że Ostatnią nadzieję, taki singiel, nagrała Sanach z Dawidem Podsiadło swego czasu. Natomiast Sobel będzie nagrywał krążek cały z Dawidem. Niedługo zobaczymy pierwsze efekty prawdopodobnie. No, trzymamy kciuki za takie muzyczne współprace. Naprawdę bardzo potrafią cieszyć ucho. Zbliża się godzina 12, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bezkosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Uwaga! Do agentów od specjalnych zabaw! Są mega akcje w parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Półkolonie przez całe wakacje. Turnus Mali Odkrywcy i Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy. Wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
8: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697-155-155.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
0: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Po raz kolejny południe w Kielcach. Przyniosło nam dzisiaj 17 stopni. Na niebie sporo słońca, momentami przewijają się również chmury. Opadów deszczu na szczęście dzisiaj w prognozach nie ma, dzień zapowiada się przyjemnie. Mało tego, kolejne dni będą jeszcze przyjemniejsze, ponieważ w czwartek w Kielcach 24 stopni i to jest początek tego ciepełka, który na nas spłynie, ponieważ w piątek 28, a w sobotę 30 stopni.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
1: Minęła 12, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. To wyglądało jak egzekucja, sprawca wciąż poszukiwany, służby mają jego rysopis. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina.
14: Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej, gdy pokrzywdzony upadł na podłoże. Mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
1: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W tej sprawie zatrzymano 2 Białorusinów.
14: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś Białej Podlaskiej. Udział tych 2 mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.
1: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Chodzi o kierowców podróżujących wczoraj między 8.30 a 10.30 w okolicach ulicy Królowej Jadwigi, gdzie doszło do zabójstwa. Prezydent Poznania obrzucony ciastem, przerwano obrady Rady Miasta. Do awantury doszło podczas dyskusji nad absolutorium i wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka. Do prezydenta podszedł mężczyzna i rzucił w niego ciastem. Gdy obezwładniały go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka.
15: I to pan chce mieszkania kochanane oddać matemu deweloperowi.
1: Ubrudzony ciastem prezydent Poznania nie krył wzburzenia.
16: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistoletem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu.
1: Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 roku. Fikcyjne kursy dla ochroniarzy w Gdańsku. 8 osób usłyszało zarzuty po tym, jak śledczy odkryli proceder wystawiania fałszywych zaświadczeń. Te natomiast otwierały drogę do uzyskania licencji pracownika ochrony.
17: Dyrektor 2 niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego miał przyjmować korzyści majątkowe od osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.
1: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
0: SK2 News, Kielce. Weronika Wawrzyka, dzień dobry. Kielcunie po raz kolejny. Przypominam, że masa rodzinnej rozrywki czeka na was w Noe Parku w Skarżysku Kamiennej.
18: Nasz dmuchaniec ma rekord Guinnessa jako największy statek na świecie. 90 metrów długości, 22 metry szerokości i w największym punkcie 14 metrów wysokości.
0: Mówi Hubert Olejarz, właściciel Noe Parku. Oprócz dmuchańca znajdziecie tam również inne atrakcje. A jeśli macie ochotę popłakać ze śmiechu, to przypominam, że już w tę sobotę Świętokrzyska Biesiada Kabaretowa na Kadzielni.
19: Tu Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. To się nie zmienia. W tej godzinie czeka nas gimnastyka uśmiechu z Kamilem Noselem. Będzie też podróż w czasie z muzycznym wehikułem czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. 3 minuty po godzinie 12 na zegarach.

0: Kultowy scenariusz dla moich sąsiadów. Gramy wam w Radiu SK2, to zespół Mysłowic. A jaki scenariusz wkrętki rozpisał Kamil Nosel? Posłuchajmy.
1: Nosel wkręca. Dzień dobry, kwadrat ośnę Krystyna po tej stronie, dział rezerwacyjny. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie rezerwacji na Albanie hotelu. Czy z panem Mateuszem rozmawiam, tak?
2: Tak.
1: Hotel poinformował teraz system rezerwacyjny, tak, czyli nas, że macie pokój numer 118, a ten pokój jest sejfem. Sejf służy do tego, żeby obsługa dawała tam utarg. Dlatego muszę państwa poinformować.
2: To znaczy, że patrząc na to realnie, będziemy w pokoju, w którym będzie przybywał utarg z hotelu.
1: I teraz, jeżeli będzie, proszę pana, w kasie za dużo pieniędzy, które trzeba będzie przerzucić do sejfu, to w asyście ochrony przyjdzie recepcja te pieniądze zdeponować, proszę pana, w sejfie.
2: Hotel ma jakby prośbę, tak, że chciałby skorzystać z sejfu, który jest przynależny tak naprawdę
1: do naszego pokoju. Oni już korzystają z tego sejfu, ale co niekiedy się niektórzy burzą, dlatego wolą poinformować, jaka jest sytuacja. Czyli przyjdzie ochrona w asyście z recepcją i odwrotnie, żeby wybrać, proszę pana, utarg i przekazać do banku, albo ten utarg zdeponować.
2: Okej, dobrze, to może jeszcze inaczej postawmy sytuację. My tak naprawdę nie mamy, państwo dzwonią z informacją, a nie z prośbą, prawda? My nie mamy jakby za bardzo nic do powiedzenia.
1: Tak, i tutaj musicie wiedzieć, że jeżeli przyjdzie ochrona, proszę pana, z recepcją, żeby zdeponować pieniądze, to jest prośba, żebyście wyszli, żeby oni mogli zdeponować, bo będziecie znali kod do sejfu, a to akurat tego nie chcecie znać.
2: Płacąc za hotel i za rezerwację, mieliśmy świadomość albo czyste poczucie własnej prywatności, którą teraz nam w jakiś sposób troszeczkę jest zabierana, z racji tego, że ochrona może w każdym momencie przyjść i powiedzieć, że mamy wyjść z pokoju, możemy być w przeróżnej sytuacji, prawda?
1: Ale proszę pana, deponacja, proszę pana, pieniędzy to trwa dosłownie jakieś do 10 minut.
2: Okej, jasne, ale jak pani na pewno dobrze się domyśla, można być w przeróżnych sytuacjach w tym momencie, więc czasami 10 minut i wychodzenie z pokoju w różnych intymnych sytuacjach jest naprawdę bardzo uciążliwe, prawda?
1: To może ja przełączę do szefowej, to może ona będzie miała jakąś radę. Pani Żanetko?
3: Tak, zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: O, Zania, zabiję cię. Ja nie wiedziałem, jak mam wytłumaczyć. O Boże, nie wiedziałem, że to jest kiedykolwiek możliwe, że to się może zdarzyć.
4: Nosel wkręca.

0: czasu.
1: Wiadomo, że o wieku się nie dyskutuje, ale jednak w wehikule czasu daty są no bardzo ważne. Przed nami pewien fikcyjny piosenkarz, a tak naprawdę wybitny aktor, który w zeszłym tygodniu świętował okrągłe 80. urodziny. Mówię o Piotrze Franczewskim, który w latach 80. wykreował postać Franka Kimono i podbił listy przebojów kawałkiem, który na pewno kojarzycie. King Bruce Lee, Karate Mistrz, już teraz w Radiu SK2.

0: Tu Radio Skala 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Ola Kendra za nami, a przed nami naszymi słuchaczami. Kolejne wyzwanie w zabawie SK2 Karniaki Cup. Dzisiaj Emilka jako pierwsza zasiliła szeregi jedenastki marzeń SK2, która to jedenastka w lipcu spotka się na PGE Narodowym i powalczy o wielką kasę. Kolejna szansa już jutro po godzinie 7, a do rozszyfrowania jutro będzie kolejna złota myśl Sławka Peszki, która brzmi, uwaga, warto się wsłuchać.
1: Receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: A właśnie, sk2.pl, tu czekamy na wasze odpowiedzi.
2: SK2. Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
6: Reklama. A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
7: Ja? Nie.
6: Jak to?
7: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus i miasteczko uniwersyteckie w centrum miasta. Rekrutacja startuje już 1 czerwca. Więcej na rekrutacja.ujk.edu.pl.
6: Obiad dla firmy? Rodzinna uroczystość? A może kolacja dla ukochanej osoby? Zrób to prosto! Catering od Społem Kielce. Świeżo, solidnie i na czas. Sprawdź ofertę online i zamów bez stresu. Społem, jakość wyższa od ceny. www.cateringspolemkielce.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Zero. Lady Punk w Radio SK 2. No ja mam nadzieję, że jednak przy wtorku energii macie nieco więcej niż to przysłowiowe zero, a jeśli potrzebujecie doładować baterię, to na pewno pomoże wam w tym dziesiątka najlepszych polskich hitów. Po godzinie 13, co ja widzę, będzie nowy Artur Rojek, będą Wanda i Banda i zespół Demono. Warto zostać z Radiem SK 2.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
16: Dzień dobry, witajcie. Wiktoria Kwiecik. Sprawdzam, co tam słychać w pogodzie w Kielcach. Na termometrach nawet 20 stopni, ale trochę mocniej nam wieje wiatr i ten wiatr jest dość chłodny, także nie jest zbyt przyjemnie, ale słońce do nas będzie wychodzić przez cały dzień. Na kieleckich ulicach oczywiście jeszcze spokojnie, ale już teraz przypominam wam, drodzy kierowcy, żeby omijać ulicę Łódzką, bo tam trwają prace drogowe, zmieniona jest organizacja ruchu, także na utrudnienia na pewno się natkniecie.
15: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
17: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie, choć początkowo miała walczyć o awans do londyńskiego turnieju w eliminacjach, po sukcesie w Paryżu przyznano jej tak zwaną dziką kartę. Turniej rozpocznie się 29 czerwca. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Od środy wracają wyższe stawki akcyzy na paliwa, co przekłada się na wzrost maksymalnych cen na stacjach. 95 będzie mogła kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel 6,44. Ceny maksymalne opublikowało właśnie Ministerstwo Energii. A to efekt nieprzedłużania obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
18: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą
1: mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
17: Mówi Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. W porównaniu z wtorkiem maksymalna cena litra 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł we wtorek hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Pozostałości wojenne, materiały chemiczne i paliwa. Bałtyk wciąż jest pełny wojennych pamiątek. W Gdyni podsumowano rok prac poświęconych identyfikacji materiałów niebezpiecznych zalegających na dnie Morza Bałtyckiego, podczas których przebadano 900 km kwadratowych dna. Eksperci uznali, że ryzyko katastrofy ekologicznej jest niższe niż zakładano.
4: W każdym obszarze może było mówić o innych wynikach, tak? Jeżeli mówimy o Rydnie Słupskiej, to byśmy mogli tutaj się skupiać bardziej na pochodnych broni chemicznej z czasu II wojny światowej. Jeżeli mówimy o Głębi Gdańskiej, to tutaj bardziej byśmy się skupili na potwierdzeniu sytuacji takiej, która jest związana z występowaniem jeszcze amunicji po II wojnie światowej wokół wraków czy przy wrakach na Głębi Gdańskiej.
17: Mówi Krzysztof Czaplewski, dyrektor Instytutu Morskiego. Za to w lokalizacji wraku Stuttgart odnotowano największe obszarowo skażenie. Zanieczyszczenie ma jednak charakter stabilny.
3: SK2 News, Kielce.
16: Witajcie ponownie, Wiktoria Kmiecik. Jeśli macie trochę wolnego czasu, to wpadajcie na ścigiennego do E1 Go-Kart. Miejsce zostało stworzone przez pasjonatów sportów motorowych dla wszystkich osób chcących poczuć to, co czują kierowcy wyścigowi, więc jeśli chcesz poczuć dreszczyk emocji, to dobre miejsce. A kolejnym fajnym miejscem jest Telegraf Kielce, z dala od zgiełku miasta w otoczeniu przyrody. Idealne miejsce na towarzyskie spotkania i to miejsce ma wiele możliwości na spędzenie miło czasu. Pośmigacie tam na wrotkach czy pogracie w minigolfa. Bawcie się dobrze.
14: 3 minuty po godzinie 13. Bajm, myśli i słowa. Tak rozpoczniemy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A w kolejce też elektryczne gitary. Margaret, będzie duet Kuba i Kuba. Rafał Adamczak, ja już mówię wam dzień dobry, witajcie.

0: Niebo dla ciebie i dla ciebie, czyli w sumie dla nas, miała muzycznie Urszula w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. To jest 10 hitów, jeden po drugim. Niebo dla ciebie, a na niebie statki od Demono będą za chwilę. Ale zanim naprawdę sięgniemy niebios, to dzisiaj właściwie chyba tych piłkarskich niebios sięgnęła Emilka, nasza słuchaczka, której udało się w naszej zabawie SK Karniaki Cup zagwarantować sobie i osobie towarzyszącej pierwsze miejsce w naszej SK-dwójkowej jedenastce, czyli wzięcie udziału w specjalnym evencie SK Karniaki Cup, który 4 lipca na Narodowym, a tam jeszcze będzie można 10 tysięcy złotych zgarnąć. Jak to było, kiedy Emilka wygrywała?
1: Na dobrych imprezach zdjęć się nie robi. Na dobrych imprezach tworzy się...
2: Wspomnienia.
3: Emilia, to jest dobra odpowiedź! Jedziesz na PGE Narodowy, poznasz Sławka Peszkę, będziesz strzelała karniaki. Możesz się cieszyć!
4: Dziękuję pięknie! Zatkało!
0: No zatkało Emilkę ze szczęścia. Emilka ma już miejsce w naszej jedenastce, ale jutro to możecie być wy, a właściwie ty albo ty, no bo już czeka nowa zagadka. Z tą zagadką możecie się oswajać na sk2.pl. Jakie słowo w tej wypowiedzi Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny...
0: No właśnie, porządny. I co? Co dalej? Co tam było w tym gwizdnięciu? Czekamy, zgłaszajcie się na sk2.pl. Mi się wydaje, że ten sukces, czyli udział w SK Karniaki Cup dla kolejnej osoby, kolejne miejsce w naszej jedenastce jest na wyciągnięcie ręki, albo taki szybki strzał piłki. Życzę powodzenia. Teraz już 21 po pierwszej, to jest SK2.

0: Wanda i Banda Hi-Fi Superstar upubliczniono taki raport najbardziej przereklamowanych miejscówek na świecie. No i w pierwszej dziesiątce tego rankingu dominuje Ameryka Północna, gdzie znajduje się aż 6 ocenianych miejsc w podziale na państwa najgorzej wypadły. Wielka Brytania i Kanada, niewiele lepiej Stany Zjednoczone. Wśród miast niechlubnym liderem najbardziej przereklamowanych jest Seattle, tuż za nim Budapeszt i egzekwo Londyn oraz Bangkok. Nie dziękujcie, wiadomo, że w Polsce najlepiej, prawda? Ja wiem, że teraz na pewno odezwą się ci, którzy będą narzekać na pogodę, że niepewna i że nie można niczego zaplanować, ale przecież to też jest urok, co nie? Dawid Kwiatkowski już za chwilę i Café de Paris w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Od poniedziałku do środy mocny. Mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro. Kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
6: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
11: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
16: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: To Sylwia Grzeszczak i Bang Bang w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę 14 będą najświeższe newsy, czyli znowu sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku. Kolejna dyszka czeka, zaczniemy ją grać zaraz po newsach, zaraz po godzinie 14, ale po 14 będzie też Skąd to się wzięła. Dzisiaj tutaj opowiem wam, skąd się wzięła guma do żucia.
1: Reklama. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
19: Lidl, to się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
24: Kielcami dzisiaj trochę słońca, trochę chmury i tak będzie przez cały dzień. Na szczęście bez opadów deszczu, tak przynajmniej wynika z najnowszych map pogodowych. Jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie do 20 stopni. Niestety będzie mocno wiało przez cały dzień, także nie będzie to przyjemne. A na ulicach w Kielcach już powolutku może nam się korkować ulica Łódzka i jej najbliższe okolice. Oczywiście większy ruch będzie na ulicy 1 Maja, w samym centrum czy w okolicach Kadzielni, ale póki co jeszcze nie jest najgorzej.
23: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Minęła 14, Michał Przybyła, to są News Eski 2. Ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono rano w Niedźwiedziu pod Limanową. Młody mężczyzna miał zabić swoją rówieśniczkę, byłą dziewczynę, a potem odebrał sobie życie. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Potem uciekł, w nocy ruszyła obława, rozstawiono blokady, a okolice przeszukiwały policyjne śmigłowce i drony. Na miejscu pod Limanową jest nasz reporter Michał Rejduch.
1: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
2: Szok, no wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
11: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
22: Tak, od samego, jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
1: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
0: Dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie.
25: Na miejscu pracują służby ratunkowe, ale w wyniku zdarzenia oba tory są zamknięte i jest wstrzymany ruch pociągów. Do godziny 14 za pociąg przewoźnika Intercity i dwa pociągi Polregio została wprowadzona komunikacja zastępcza. Jednak pasażerowie muszą liczyć się z tym, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
0: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Intercity. Szczegóły o utrudnieniach i ewentualnych opóźnieniach znajdziecie na portalu pasażera.
26: SK2 News, Kielce.
24: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Jutro rusza drugi etap modernizacji ulicy Batalionów Chłopskich na odcinku od ronda Bończy-Załęskiego do posesji 98A. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w stronę ulicy Transportowców. Fortis Kielce w finale bilardowej Ekstraklasy. Nasz zespół zagra o 10 tytuł drużynowego mistrza Polski, mówi Karol Skowerski, zawodnik Fortisu.
27: Nie ma takiego jednego wielkiego faworyta w tym finale. Wszystko może się zdarzyć. Poprzedni rok to pokazał. Tak naprawdę do ostatniej bili trwała walka.
24: Finał odbędzie się jesienią.
28: Wiecie, jaki był największy balon zrobiony z gumy balonowej? Ha! Ja wam o tym powiem w tej godzinie, mało tego powiem też, skąd się w ogóle guma do rzucia wzięła, ale też zagram najlepsze polskie hity w kolejnej dziesiątce. Będzie Kasia Popowska, wcześniej Maciej Musiałowski, a jeszcze wcześniej, już teraz na otwarcie, Lanberry i Trips, dzięki, że jesteś. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: na Warszawie w Radiu SK2. Tym razem w wykonaniu zespołu Wilki. U nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Oskar Cyms, będzie Hania Kuzimowicz, będzie Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak ja jej to powiem? A już 14 po 14 na zegarkach.
1: Skąd to się wzięło?
0: To teraz poczęstujemy się gumą do żucia. Historia gumy do żucia sięga tysięcy lat. Już starożytni ludzie żuli różne naturalne substancje, na przykład żywice drzew. Archeolodzy odkryli nawet kawałki smoły brzozowej z odciskami zębów sprzed około 6 tysięcy lat. Nowoczesna guma jednak narodziła się w XIX wieku. Przełom nastąpił, kiedy amerykański wynalazca Thomas Adams dokładnie w 1871 roku opatentował pierwszą maszynę do produkcji gumy do żucia. Z czasem zaczęto dawać do tych właśnie naturalnych soków pochodzenia drzewnego, roślinnego, aromaty, a później także cukier i składniki odświeżające oddech. W XX wieku guma stała się prawdziwym światowym hitem, szczególnie dzięki amerykańskim żołnierzom, którzy otrzymywali ją w racjach żywnościowych podczas wojen. Największy balon, to jest niezła ciekawostka, bo nie miałem pojęcia o tym, największy balon z gumy do żucia, wydmuchany bez pomocy rąk, miał średnicę ponad 58 cm. A podczas II wojny światowej na przykład guma do żucia była tak ceniona przez żołnierzy, że często służyła jako element wymiany i pomagała nawiązywać kontakty z mieszkańcami odwiedzanych krajów. To sprawiło, że popularność gumy błyskawicznie rozprzestrzeniła się po całym świecie. A wy pamiętacie gumę z waszego dzieciństwa? Słynny Donald z historyjką w środku albo guma Turbo z tymi samochodami, które to się zbierało? Jak obudziłem wspomnienia, to nie dziękujcie.
1: Skąd to się wzięło?

0: chłopaki z Radomia, Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak ja jej to powiem w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity już 25 minut po godzinie 14.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: No to teraz zajrzymy na tak zwaną zakurzoną półkę z hitami. To będzie rok 1987. Ja miałem 7 lat, a wy ile mieliście wtedy? Timpan Alley. No właśnie, to jest jeden z najbardziej charakterystycznych utworów z tamtych czasów i jeden z najbardziej charakterystycznych utworów w repertuarze Haliny Frąckowiak. Ta piosenka pochodzi z albumu zatytułowanego Halina Frąckowiak właśnie. Muzykę skomponował Jarosław Kukulski, tekst napisał Janusz Kondratowicz. Tytuł nawiązuje do słynnej nowojorskiej ulicy Timpan Alley, miejsca, które na przełomie XIX i XX wieku było centrum amerykańskiego przemysłu muzycznego. I tam powstawały największe przeboje tamtych czasów. W tekście piosenki Halina Frąckowiak zabiera słuchaczy w taką podróż muzyczną do świata bluesa, starych fortepianów, klimatu dawnego Manhattanu. Refren z frazą "Nie wszyscy wielcy już przestali grać" stał się chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów tego utworu. Nie ma co ukrywać, że piosenka wyróżnia się takim eleganckim, lekko nostalgicznym brzmieniem, nieśpiesznym, takim charakterystycznym dla końcówki lat 80. Wielu fanów znają ją również pod takim nieformalnym tytułem "Pogoda dla bogaczy" od słów, które pojawiają się w refrenie. Wielu słuchaczy sądzi, że Timpan Alley opowiada o fikcyjnym miejscu, ale nazwa jest jak najbardziej prawdziwa, bo ta ulica istniała na Manhattanie, ta miejscówka, i była tak głośna od dźwięków setek pianin ćwiczących jednocześnie kompozytorów, że podobno przypominała hałas uderzenia w blaszane patelnie. Stąd właśnie wzięła się ta niezwykła nazwa. No to co, to gotowi na muzyczne wspomnienie i taką podróż i na ten dawny Manhattan i do 1987 roku. Już teraz w Radiu SK2 Halina Frąckowiak.

0: A teraz do tanga zapraszali nas oni. Budka Suflera, kultowy zespół, kultowy hit w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 15 i punktualnie o 15 najświeższe newsy. A jeżeli chodzi o początek muzyczny kolejnej godziny, to będzie Patrycja Markowska z piękną balladą Świat się pomylił.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Duży ruch mamy już na kieleckich ulicach. Korkuje nam się przede wszystkim ulica 1 Maja Łódzka i Zagnańska. Tam naprawdę nie jest za ciekawie, więc lepiej omijajcie właśnie tę część miasta. Poza tym oczywiście większy ruch mamy w samym centrum na ulicy Pakoszy czy Krakowskiej. Sprawdzam jeszcze oczywiście co w pogodzie w Kielcach. Dziś maksymalnie do 20 stopni, raczej bez opadów deszczu, tak przynajmniej wynika z najnowszych map pogodowych. Może wciąż jeszcze mocniej powiać i nad Kielcami trochę chmur i trochę słońca.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
12: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi immoralną i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość, my musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
11: Powiedział premier, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił 1 600 000 zł. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają jawne dane o zarobkach lekarzy, które trafiają do agencji rządowej. Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia. Tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. Przypomnijmy, chodzi o sprawę sprzed 3 lat, która wydarzyła się na Podkarpaciu. Dziewczynka trafiła z połamanymi rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie. Ze szczegółami Julia Ranosz.
1: W kwietniu ubiegłego roku sąd okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę Nadii, Magdalenę K., na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pełnomocnictwo na 1,5 roku więzienia. Oboje mieli również zapłacić po 25 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonej. Dzisiejsza apelacja odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Z decyzji sądu jest zadowolona obrona.
13: Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja i uważam, że następny wyrok potwierdzi tylko rację obrony, które były zgłaszane przez sądem pierwszej instancji.
1: Mówi adwokat Konrad Słomiana. Sprawą zajmie się teraz Sąd Okręgowy w Krośnie.
11: Julio, dziękujemy. Wyjechał nocą na ekspresówkę hulajnogą elektryczną. 30-latka na trasie S61 zatrzymała policja.
14: Zgłoszenie o jednośladzie wpłynęło do suwalskiej jednostki od świadków, którzy go mijali. Zgodnie z przekazaną przez nich informacją, mężczyzna jechał w kierunku Augustowa. Mundurowi zatrzymali kierującego 30-latka, który powiedział policjantom, że jechał na stację paliw po papierosy.
11: Relacjonuje Karol Górski z suwalskiej policji. Mężczyznę ukarano mandatem.
8: SK2 News, Kielce.
10: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Jutro ogólnopolski protest w ZUS-ach. W Kielcach staną sale obsługi, o czym ostrzega Marcin Sternak z Solidarności.
15: Powstrzymujemy się od pracy przez 2 godziny. Na pewno będą utrudnienia na sali obsługi klientów.
10: Akcja w całym kraju rusza rano. Ponad 24 miliony złotych unijnego dofinansowania trafi do Kielc na rewitalizację Doliny Silnicy. Miasto wybrało już wykonawcę robót, który zaproponował kwotę niższą niż zakładany budżet. Prezydentka Agata Wojda zapowiada rychłe podpisanie umowy.
0: My tu sobie pracu, albo gadu, a jak ktoś na L4, to może achu. Czas biegnie i za chwileczkę ta przyjemniejsza część dnia związana, mam nadzieję, z odpoczynkiem. Patrycja Malkowska, Świat się pomylił. Taką piękną baladą wchodzimy w kolejną godzinę, więc chwila oddechu dla wszystkich, bardzo proszę. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: dobry jest mistrz, jeżeli chodzi o klimaty retro w swoim brzmieniu. Mrozu i nie ma miejsca jak dom. W Radiu SK2 był u nas najlepsze polskie hity, 17 po trzeciej. Nie ma też mundialu lepszego niż ten nasz SK dwójkowy, a my organizujemy event pod tytułem SK Karaoke Cup. Wszystko 4 lipca na Narodowym w Warszawie i kompletujemy 11 naszych słuchaczy, plus osoby towarzyszące oczywiście, która będzie tam z nami na tym evencie. I tam na tym evencie ktoś z tej 11 będzie mógł zgarnąć 10 tysięcy złotych. Ale zapytacie, co trzeba zrobić, żeby trafić do tej 11, zapewnić sobie takie powołanie? A no to trzeba zrobić to, co dzisiaj zrobiła Emilka. Emilka wpadła na to, jakie słowo zostało wygwizdane w wypowiedzi naszego bohatera i naszego nowego kolegi, Sławka Peszki. Trafiła, odgadła, miejsce w 11 już ma. Jutro kolejne miejsce, bardzo chętnie w tej naszej 11 oddamy, ale uwaga, mamy nową historię Sławka, w której nowe słowo zostało wygwizdane i trzeba je po prostu odgadnąć.
1: Moją receptą na ciężki poranek jest porządny.
0: No i właśnie, teraz musicie uruchomić swoją wyobraźnię, potem się zgłosić na sk2.pl. A co to znaczy mieć powołanie do jedenastki naszej na Narodowy? To znaczy być tam z nami, dostać od nas w prezencie tysiaka kieszonkowego i jeszcze zapewniony nocleg dla dwóch osób w hotelu z 4 na 5 lipca, czyli wtedy, kiedy mamy ten finał. Mało tego, wszystko w Loży VIP-owskiej jeszcze na Narodowym się odbywać będzie. Matko jedyna, ja tego nie ogarniam w tych atrakcjach. Jak zgubić się można, ale mam taką cichą nadzieję, że chociaż raz tam do tej brameczki dadzą mi pyknąć. A wy jak tam? Strzelicie coś? A, jeszcze jedna ważna rzecz. Dzisiaj po 17 będziemy mieć gościa. Wy też. Sławek Peszko do nas wpadnie. Teraz już bajm. O tobie w Radiu SK2.

0: Jeżeli wasze nerwy dzisiaj sięgają zenitu, a ktoś wam teraz jeszcze o tej porze, no tańcz, tańcz, to już wiem, jak możecie zareagować. Ale może czasami trzeba zrobić coś wbrew sobie tak trochę na siłę i wtedy to działa, humor się poprawia. Więc może ta propozycja Bledki nie jest taka zła. Bledka i tańcz za nami, to jest K2, gramy najlepsze polskie hity. I dokładnie 15.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów. Michał Przybyła.
1: Aleksandr Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Białoruski dyktator powiedział o tym w wywiadzie dla telewizji Al Arabiya, cytowanym przez rządową agencję prasową Bełta. Wcześniej Łukaszenka podkreślał, że jego kraj nie zamierza dać się wciągnąć w wojnę Rosji z Ukrainą. Wyraził też gotowość do spotkania z Załęskim. 3 lata więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia auta i wysoki mandat grozi mężczyźnie, który kompletnie niepijany przewoził karawanem ciało w Częstochowie. Policja złapała go wczoraj po zgłoszeniu przez świadka, mówi Barbara Poznańska z policji w Częstochowie.
2: Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Miał on 2,5 promila alkoholu w organizmie. W takim stanie przewoził trumnę z ciałem.
1: Pijany kierowca stanie przed sądem. Kolejne mecze Mistrzostw Świata już dziś. O 21.00 Francja zagra z Senegalem, o północy Irak z Norwegią, o 3.00 nad ranem Argentyna z Algierią, a o 6.00 Austria z Jordanią.

0: teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na Ściegiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
5: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Obiad dla firmy? Rodzinna uroczystość? A może kolacja dla ukochanej osoby? Zrób to prosto. Catering od Społem Kielce. Świeżo, solidnie i na czas. Sprawdź ofertę online i zamów bez stresu. Społem, jakość wyższa od ceny. www.cateringspolemkielce.pl.
9: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
10: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
9: Kiedy wyruszasz?
10: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
12: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
13: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się odmalować salon,
17: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
16: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
17: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.

0: Taki dowcip mi się przypomniał, jak gość po spożyciu pukał cały czas do tych samych drzwi, otwierała mu pewna kobieta i mówiła: pan tutaj nie mieszka. I on tak w kółko pukał, ona otwierała i mówiła: pan tutaj nie mieszka. W końcu on nie wytrzymał i mówi: to gdzie ja mieszkam, skoro pani mieszka wszędzie? Łzy. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, w SC2. Teraz 16.30, czas na skrót najważniejszych newsów. Michał Przybyła.
1: Trzeba było ewakuować 11 mieszkańców. To przez rozszczelnienie gazu w bloku przy Alei Wyzwolenia w Szczecinie.
2: Na całe szczęście sytuacja została szybko opanowana. Nie ma żadnych osób poszkodowanych.
1: Mówi Dariusz Szacht z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie. Na miejscu nadal pracują dwa zastępy ratowników i pogotowie gazowe. Wszedł do nieswojego samochodu i odjechał. Do zdarzenia doszło w Szczecinie. Mężczyzna według policji wsiadł do samochodu dostawczego i chciał wyjechać z miasta. Został zatrzymany na jednym ze skrzyżowań.
3: Słyszał już zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu bez zgody właściciela.
1: Mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Grozi mu do 5 lat za kratami. Coraz więcej chętnych po europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, która może przydać się podczas wakacji za granicą. Można z niej skorzystać na przykład przy przeziębieniu czy bólu zęba. Po dokument ustawiają się kolejki.
4: Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże liczby codziennie klientów, którzy pojawiają się w naszej sali po to, aby wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia.
1: Przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.

0: gdybyście tęsknili za spotkaniami z Kasią Sienkiewicz, tymi koncertowymi, to tych nie zabraknie na pewno w czasie tego sezonu koncertowo-eventowego. Żeby być tak na bieżąco z planami, no to koniecznie podglądajcie sociale Kasi. Tam Kasia informuje, gdzie, kiedy ze swoim nowym zespołem się z wami spotka. Były momenty, to jest jej pierwszy solowy numer. Czekamy oczywiście na kolejny i na pewno te zagramy wam w Radiu SK2, bo u nas najlepszych polskich hitów nie brakuje. Za 19 minut będzie godzina 17, za chwileczkę Enej i Lili.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Wielkie otwarcie lokalu Bosco, lody produkcji własnej w Galerii Echo. Już w piątek, 19 czerwca, zapraszamy na poziom plus jeden, gdzie czekać na Was będzie prawdziwa uczta smaków. Z tej okazji wszystkie lody kupicie aż 50% taniej. Przyjdźcie, odkryjcie swoje ulubione smaki i poczujcie, jak smakuje lato z Bosco. Nie przegapcie tej słodkiej okazji. Widzimy się w Galerii Echo.
9: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
10: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
9: Kiedy wyruszasz?
10: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
11: Masz w sobie energię, której nie da się zatrzymać? W FlySky czekają na Ciebie trampoliny, ścianki wspinaczkowe, park linowy, a do tego bezpieczna bawialnia nie tylko dla najmłodszych. FlySky dla dzieci, młodzieży i dorosłych, bo każdy zasługuje na dawkę przygody. Sprawdź nas na ścigiennego 513 lub wejdź na fly-sky.pl. FlySky, skacz, wspinaj się, baw!
12: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
13: Łyk zdrowia każdego dnia od Społem Kielce to świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki. To pełnia aromatu i koloru. Nie pasteryzujemy naszych soków. Dzięki temu w każdej butelce zostaje to, co najlepsze. Pełnia witamin, minerałów i naturalnych enzymów. Dokładnie tak, jak stworzyła to natura. To, co najlepsze z owoców, bez kompromisów. Świeżo tłoczone, niepasteryzowane soki znajdziesz w sklepach Społem. Społem. Jakość wyższa od ceny.
14: A ty marzysz o zawodowym.

0: Widelce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowling.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
4: I po reklamie.

0: to oddział zamknięty i party. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Ja nie wiem, czy wtorek to jest dobry moment na to, żeby takie party organizować. Chociaż różne bywają sytuacje, więc stąd ta moja niepewność. W każdym razie, gdybyście chcieli postawić na najlepsze polskie hity na tym swoim party, to bardzo proszę, takie u nas w SC2 będą i dalej z wami po godzinie 17. Kinga Baryga.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Wielkie otwarcie lokalu Bosco, lody produkcji własnej w Galerii Echo. Już w piątek, 19 czerwca, zapraszamy na poziom plus jeden, gdzie czekać na Was będzie prawdziwa uczta smaków. Z tej okazji wszystkie lody kupicie aż 50% taniej. Przyjdźcie, odkryjcie swoje ulubione smaki i poczujcie, jak smakuje lato z Bosco. Nie przegapcie tej słodkiej okazji. Widzimy się w Galerii Echo.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
10: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
9: Wspaniale się to ogląda.
10: A jak smakuje?
9: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: Sportowa Akademia. Codziennie w tygodniu inne warsztaty, animacje, konkursy, wyjścia na kręgle i ściankę wspinaczkową. Pełne wyżywienie i opieka.
1: Więcej na www.happyjumper.pl. Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka już dziś. Telefon 697 155 155.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Przez Kielce wciąż ciężko przejechać. Drodzy kierowcy, lepiej o tej porze nigdzie się nie ruszać. A jeśli musicie, to zabierzcie ze sobą cierpliwość. Postoicie oczywiście w centrum czy na trasach wylotowych z naszego miasta. Nieciekawa sytuacja jest oczywiście na ulicy Łódzkiej. Tam będziecie korkować. A co w pogodzie w Kielcach czeka nas jutro? Temperatura w okolicach 20-21 stopni odczuwalna będzie wyższa, także czeka nas naprawdę ciepły i bardzo słoneczny dzień przez całą środę. Także szykuje nam się naprawdę bardzo przyjemny dzień.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Chodzi nie tylko o ustalenie okoliczności zabójstwa, ale także o bezpieczeństwo państwa. Ta sprawa wymaga szybkiego, rzetelnego i jednoznacznego wyjaśnienia, dodał Grodecki. Przypomnijmy, ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany jest także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Tymczasem sprawca nadal jest poszukiwany. Mundurowi mają jego rysopis. Zabezpieczono też okoliczny monitoring. O szczegółach wie nasz reporter Bartłomiej Ważny.
6: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
7: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
6: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
8: O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
6: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
5: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok mężczyzny. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w Poznańskim Urzędzie Miasta. W czasie dyskusji nad absolutorium niezawodowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
9: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
5: Mężczyzna, który rzucił tortem w prezydenta miasta, zarzucał mu wyprzedawanie mieszkań komunalnych deweloperom. Trzeba zrobić coś, żeby wyprowadzić taką hołotę z urzędów. Tak komentował incydent Jacek Jaśkowiak.
10: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób, prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta straż miejska, tak? Jak ona dzisiaj zareagowała, tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
5: Po przerwie wznowiono obrady. Za udziałem wotum zaufania Jaśkowiakowi głosowało 32 radnych, przeciwko było 6 radnych z Prawa i Sprawiedliwości.
2: SK2 News, Kielce.
4: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Bunt w ZUS-ach w całej Polsce. Pracownicy nie godzą się na ofertę rządu i jutro przerywają pracę, bo jak mówią.
11: My nie zgadzamy się na te warunki ani płacowe, ani warunki pracy, które pracodawca nam w tej chwili zapewnia.
4: Związkowcy żądają 1200 zł podwyżki. Od jutra na ulicy Batalionów Chłopskich rozpoczyna się układanie nowej nawierzchni. Samochody pojadą tylko w jednym kierunku, na wschód. Dla kierowców jadących w stronę Malików i Wystawowej wyznaczono objazdy ulicami Transportowców lub Hubalczyków i Łódzką.
12: 3 minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK2, a my gramy dalej. Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? Tak rozpoczynamy godzinę 17. Później kolejne najlepsze polskie hity, a dzisiaj w naszym studiu także gość. Sławomir Peszko, do tematu będziemy jeszcze wracać. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
2: SK2.

0: Beata i Rzeka Marzeń. Tak wam gramy w Radiu SK2, 21,5 minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity, a do naszego studia dotarł już gość specjalny, Sławomir Peszko. Dzień dobry, witamy.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Tak, to ja mam pierwsze takie pytanie. Czy Sławomir Peszko ogląda wszystkie mecze mundialowe?
1: O nie wstałbym
0: nie
1: na mecz.
0: Nie zarywasz nocy?
1: Szkocja, Haiti, nie wstałbym na ten mecz. Zarywam do północy, nawet te mecze do drugiej w nocy, powiedzmy, ale te czwarta nad ranem już niestety nie.
0: To te, które oglądałeś, bądź te, które śledziłeś gdzieś tam nawet już po, który ten dotychczasowy mecz był według ciebie najlepszy?
1: Generalnie ten turniej określam jako turniej niespodzianek, bardzo dużo remisów, co pokazał wczorajszy mecz Hiszpanii, czy nawet Urugwaju z Arabią, która nie wygrała, natomiast chyba najlepszy mecz taki jakościowo, gdzie było dużo piłki w piłce i dużo jakości i też mega intensywność, to był mecz Brazylia-Maroko skończący się wynikiem 2-2.
0: To rzeczywiście było szokujące. A czy obstawiasz, kto może wygrać mundial? Bo obstawiali Hiszpanię, prawda?
1: Tak, dużo jest.
0: A teraz, tak, po tych wyspach Zielonego Przylądka?
1: Trochę mniej, aczkolwiek to gdzieś tam trochę serce za Portugalią, natomiast jak już powiedziałem, że Hiszpania, to nie wycofam się po tym pierwszym nawet meczu, gdzie niespodziewanie remis.
0: No właśnie, bo tutaj to, że z nami jesteś, nie jest przypadkowe, bo my mamy taką specjalną akcję SK Karniaki Cup i ty w tej akcji jesteś razem z nami i oczywiście do tego tematu będziemy jeszcze wracać, bo my mamy tu ciekawe propozycje dla słuchaczy.
1: Nie będziemy wszystkiego zdradzać w kolejnym wyjściu. Słuchajcie, czekajcie teraz, bo naprawdę będzie się działo za niedługo, a to już 4 lipca.
0: Tak jest, 4 lipca PGE Narodowy, to tam będziecie mogli strzelać karniaki razem ze Sławomirem Peszko.
2: SK2. SK Karniaki K. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowy.

0: znajdziesz te.
1: Edyta Bartosiewicz, ostatni, tak wam gramy 18,5 minuty przed godziną 18, to są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK 2 i ze mną jest gość specjalny, Sławomir Peszko. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, z wami, słuchaczami SK 2.
1: Tak właśnie, bo pomimo tego, że nasza polska reprezentacja nie gra na mundialu, no to my i tak się dołączamy do tej akcji. Chcemy poczuć ten piłkarski klimat, prawda?
2: My się dołączamy i robimy Karniaki Cup. Karniaki Cup, proszę wchodzić na SK 2, a tam?
1: A tam trzeba wypełnić formularz i napisać, przekonać nas, że to właśnie wy zasługujecie na powołanie do naszej ekipy, bo jak się okazuje, my zbieramy 11-osobową drużynę. Już jedną tutaj słuchaczkę mamy, ale brakuje jeszcze 10 osób i już 4 lipca będzie można strzelać karniaki właśnie z tobą, Sławku, prawda?
2: I to na Stadionie Narodowym, gdzie magia kibiców, magia gry reprezentacji. Także bardzo, bardzo gorąco zapraszam, rejestrujcie się, bierzcie czynny udział, bo też tam będę, będą karniaki, ale przede wszystkim będzie rywalizacja. No i co najważniejsze...
1: Właśnie, będzie nagroda główna, 10 tysięcy złotych dla najlepszego strzelca. A czy da się zweryfikować, no właśnie, po czym można zweryfikować, że ktoś jest najlepszym strzelcem? Czy ktoś może mieć jakieś specjalne umiejętności, czy tutaj może próbować każdy i tak naprawdę tylko ten strzał się liczy?
2: Myślę, że to będzie każdy próbował swojej techniki strzału, jedni pewnie wybiorą siłę, inni trochę precyzję, ale tu naprawdę każdy ma szansę, niezależnie od wieku i płci.
1: Właśnie, bo warto też dodać, że jak już się zarejestrujecie tutaj i wypełnicie formularz, to później my do was dzwonimy i mamy dla was specjalne zagadki, bo tutaj Sławomir Peszko rzucił kilka zdań, my wygwizdaliśmy fragmenty, dosłownie kilka słów i wy musicie odgadnąć, co to są za słowa. Jak wam się uda to zrobić, no to oczywiście dołączacie do naszej drużyny, prawda?
2: A kilka jest naprawdę ciekawych zdań, epickich i... takich, powiem, rozwiązań nietypowych jak dla mnie.
1: Także dla mnie też. I dla mnie też.
2: Trzeba naprawdę się mocno zastanowić.
1: To prawda. Ja przyznaję sama, że miałam duży problem, żeby tutaj zgadnąć, o co chodzi, o jakie słowo, więc macie spore wyzwanie, ale już jednej słuchaczce się to udało. Jutro kolejna szansa, więc próbujcie, bo 4 lipca możemy zobaczyć się.
2: 4 lipca tych zdań będzie jeszcze dużo, dużo szans na wyjazd na narodowy.
1: Tak, zapraszamy serdecznie, bo tam będzie można strzelać karniaki ze Sławomirem Peszko. Bardzo dziękuję ci tutaj za wizytę u nas w studiu.
2: Super, fajnie się tu czuję. Mam nadzieję, że jeszcze dostanę zaproszenie.
1: Oczywiście i na pewno zobaczymy się 4 lipca i wy, drodzy słuchacze, też możecie tam z nami być. Zaglądajcie koniecznie na sk2.pl, tam szczegółowe informacje. A my gramy dalej już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity.
3: SK2.
4: Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.
3: Autopromocja.
5: Kiełbasa?
3: Krakowska.
5: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Konik, strzela koń na biegunach.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: Wielkie otwarcie lokalu Bosco, lody produkcji własnej w Galerii Echo. Już w piątek, 19 czerwca, zapraszamy na poziom plus jeden, gdzie czekać na was będzie prawdziwa uczta smaków. Z tej okazji wszystkie lody kupicie aż 50% taniej. Przyjdźcie, odkryjcie swoje ulubione smaki i poczujcie, jak smakuje lato z Bosco. Nie przegapcie tej słodkiej okazji. Widzimy się w Galerii Echo. I hop! Wielki skok do nas! Do parku trampolin Happy Jumper w Kieleckiej Galerii Echo. Tu przez całe wakacje czekają na dzieci półkolonie, turnus mali odkrywcy i sportowa akademia. Codziennie inne atrakcje, warsztaty, animacje, konkursy, kręgle, ścianka wspinaczkowa, escape room i wiele

0: Obiad dla firmy? Rodzinna uroczystość? A może kolacja dla ukochanej osoby? Zrób to prosto. Catering od Społem Kielce. Świeżo, solidnie i na czas. Sprawdź ofertę online i zamów bez stresu. Społem, jakość wyższa od ceny. www.cateringspolemkielce.pl.
1: W Mini College codziennie odkrywamy świat. Trwa rekrutacja do Mini College w Kielcach, a czesne wynosi 0 zł. Program obowiązuje od 1 września 2026 do 31 sierpnia 2027 roku i dotyczy placówek przy ulicach Starodomaszowskiej, Klonowej i Jurajskiej. Codzienny angielski, zajęcia naukowe, rytmiczne, logopedyczne i karate. Profesjonalna opieka od 6.30 do 17.00 dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Więcej informacji na stronie www.minicollege.pl. Liczba miejsc ograniczona. Mini College. Tu zaczyna się dobra przyszłość.
2: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Kielce przy ulicy Radomskiej 168.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
6: I po reklamie.

0: Sanach, miłość jest ślepa, tak kończymy godzinę 17, po 18 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato.
1: Reklama.
2: Wielkie otwarcie lokalu Bosco, lody produkcji własnej w Galerii Echo. Już w piątek, 19 czerwca, zapraszamy na poziom plus jeden, gdzie czekać na Was będzie prawdziwa uczta smaków. Z tej okazji wszystkie lody kupicie aż 50% taniej. Przyjdźcie, odkryjcie swoje ulubione smaki i poczujcie, jak smakuje lato z Bosco. Nie przegapcie tej słodkiej okazji. Widzimy się w Galerii Echo.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
1: I po reklamie.
5: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do działań, które do tego doprowadzą.
6: Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
5: Tłumaczy premier Donald Tusk. Przypomnijmy, Donald Trump podtrzymał deklarację o wysłaniu dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Obrońcy chcą wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Adwokat, lekarz, patomorfolog, na której działce odnaleziono szczątki nienarodzonych dzieci, zapowiedział odwołanie od decyzji sądu, który aresztował kobietę.
7: Do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
5: Mówiła adwokat Patrycja Hobel. Lekarka usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok. Kibice piłki nożnej już mogą szykować popcorn, bo dziś kolejne emocje związane z Mistrzostwami Świata. O 21.00 Francja zagra z Senegalem, o północy Irak z Norwegią, o 3.00 nad ranem Argentyna z Algierią, a o 6.00 Austria z Jordanią.
0: Minuta po godzinie 18.00. Ło, co to się będzie działo? Cała noc z emocjami z piłką nożną. Drogie panie, trzymam za was kciuki, dacie radę. Tylko zatyczki do uszu mogą się przydać, ale jeszcze ich nie wkładajcie, bo tutaj najlepsze polskie hity będą grać. Na dobry początek Golec u orkiestra, BDS i Gromi, Górą Ty. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Manam, krakowski Splin. Tak wam gramy. 16 minut po 18 w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. A już za chwilę kolejne najlepsze polskie kawałki na antenie Radia SK2 się pojawią. Będzie Igo, Mrozu i Vito Bambino. Supermoce. I jako, że supermoce już za chwilę na antenie Radia SK2, to ja przychodzę do was z pytaniem. Jakie wy macie supermoce, którymi chcecie się pochwalić? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład jest to czerwony kubek Radia SK2. Bardzo dobrze w nim kawa smakuje, to jest potwierdzone info, więc jeśli chcecie taki kubek zdobyć, to koniecznie piszcie. Jakie macie supermoce, którymi chcecie się pochwalić? Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. Ja gram. Igo Mrozu i Vito Bambino. Supermoce już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: Wido, środa, czwartek, choć dzisiaj mamy już wtorek, to czas na wehikuł czasu w Radio SK2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenosimy się w czasie, a dokładnie na przełom 1982-1983 roku. I wspominamy numer zespołu Jam, Sen o Wiktorii, bo to właśnie na przełomie tych lat został wydany jeden z najważniejszych polskich utworów rockowych, czyli Sen o Wiktorii. Można powiedzieć, że to jest hipisowska ballada i taki osobisty manifest wolności. Słowa Ryszard Riddle, muzyka Jam. Główny motyw? Myślę, że tęsknota za nieosiągalną wolnością. Można cofnąć się w czasie i można posłuchać tego właśnie numeru dzięki Radiu SK2. Gramy wam już teraz Jam i Sen o Wiktorii.

0: Zuza Jabłońska i Odfiltruj Rzeczywistość. Tak wam gramy w Radio SK2, a ja pytałam was, drodzy słuchacze, jakie są wasze supermoce, którymi chcielibyście się pochwalić? I Karol nas tu zaskoczył bardzo długą wiadomością, ale myślę, że warto ją przeczytać. Ona zasługuje ewidentnie na kubek Radio SK2. Może i na co dzień jestem zwykłym Karolem, ale w momencie chwycenia za patelnię aktywują się moje absolutne supermoce w robieniu jajecznicy. Masło z szacunkiem samo topi się na idealnym ogniu, a jajka rozbijają się perfekcyjnie, nie roniąc ani kawałeczka skorupki. Podobno lokalne kury znoszą je z podwójnym entuzjazmem, z góry wiedząc, pod czyją szpatułkę ostatecznie trafią. Gordon Ramsay wciąż wypisuje do mnie po nocach z prośbą o wskazówki, ale konsekwentnie zostawiam go na wyświetlonym. Karolu, zasługujesz na kubek Radia SK2 i myślę, że na specjalną odznakę Masterchefa Radia SK2 też.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Artur Rojek częstuje nas wielkimi hitami już od ponad 30 lat. Pisanie piosenek chyba nigdy mu się nie znudzi. Teraz nagrał nową i nazwał ją W objęciach. Jest w naszych propozycjach. Dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wielkie otwarcie lokalu Bosco. Lody produkcji własnej w Galerii Echo. Już w piątek, 19 czerwca, zapraszamy na poziom plus jeden, gdzie czekać na was będzie prawdziwa uczta smaków. Z tej okazji wszystkie lody kupicie aż 50% taniej. Przyjdźcie, odkryjcie swoje ulubione smaki i poczujcie, jak smakuje lato z Bosco. Nie przegapcie tej słodkiej okazji. Widzimy się w Galerii Echo.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
7: Łyk zdrowia każdego dnia od Społem Kielce to świeżo tłoczone, niepasteryzowane, jednodniowe soki. To pełnia aromatu i koloru. Nie pasteryzujemy naszych soków. Dzięki temu w każdej butelce zostaje to, co najlepsze. Pełnia witamin, minerałów i naturalnych enzymów. Dokładnie tak, jak stworzyła to natura. To, co najlepsze z owoców, bez kompromisów. Świeżo tłoczone, niepasteryzowane soki znajdziesz w sklepach Społem. Społem. Jakość wyższa od ceny.
8: A ty marzysz o zawodowym sukcesie?
9: Ja? Nie.
8: Jak to?
9: Zamiast marzyć o sukcesie, ja na niego pracuję. Wybrałem studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dołącz do tych, którzy studiują i już pracują na sukces. Dołącz do UJK. To największa uczelnia w regionie. Ponad 60 kierunków studiów. Nowoczesny kampus.

0: 1999. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 19, a to oznacza nie dość, że najlepsze polskie hity, to jeszcze zabawy Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać. Messenger Radio SK2 jest dla Was otwarty, zostawcie tam swój numer telefonu, a ja po godzinie 19 do kogoś z Was zadzwonię.
1: Reklama.
2: Wielkie otwarcie lokalu Bosco, lody produkcji własnej w Galerii Echo. Już w piątek, 19 czerwca, zapraszamy na poziom plus jeden, gdzie czekać na Was będzie prawdziwa uczta smaków. Z tej okazji wszystkie lody kupicie aż 50% taniej. Przyjdźcie, odkryjcie swoje ulubione smaki i poczujcie, jak smakuje lato z Bosco. Nie przegapcie tej słodkiej okazji. Widzimy się w Galerii Echo.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację. Nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Weronika Wawrzyk, już 20 czerwca Skarżyska Bernatka ponownie zatętni życiem. Noc Kupały rozpocznie Dni Miasta. Od 20 do 28 czerwca mieszkańcy i goście będą świętować podczas kilku dni pełnych muzyki, smaków z całego świata oraz atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie tam też naszego letniego patrolu SK Summer City. Spotykamy się z Wami w Skarżysku już 27 czerwca.
0: 19 na zegarkach, najlepsze polskie hity grają dalej, ale także w tej godzinie pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. To jest zabawa, z którą do Was przychodzę, za chwilę wyjaśnię zasady, ale Wy już możecie się zgłaszać. Wystarczy, że na Messengerze Radio SK2 zostawicie swój numer telefonu, a ja już za parę minut do kogoś z Was zadzwonię. No to co? Gramy zarówno w Nie mów tak, nie mów nie, ale najpierw gramy też najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek, Monika Brodka i Miał być ślub.
15: SK2.

0: Maciej Musiałowski, Flora, 12 minut po godzinie 19, a już za chwilę pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja teraz tak na szybko wyjaśnię Wam zasady tej zabawy. Ja zadaję Wam 6 pytań, na te 6 pytań nie możecie odpowiadać ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda Wam się przejść przez te pytania bez słowa tak, bez słowa nie w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Kto jest chętny, można się jeszcze zgłaszać. Messenger Radia SK2 jest dla Was czynny, otwarty. Tam zostawiajcie swoje numery telefonów. A ja już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: SK2.
0: I już teraz, nie powiem jak, Honorata Skarpa.

0: Grzegorz Chyży, tap, wstaje, a już teraz czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak,
2: nie mów tak,
1: nie mów nie.
0: A razem z nami będzie bawił się Mariusz. Cześć Mariuszu.
3: Cześć, witam wszystkich.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy, co ty porabiasz?
3: Ogrodzenie robię po pracy.
0: Czyli po robocie do roboty, tylko takiej domowej.
3: Tak wyszło.
0: No dobrze, to my ci trochę poprzeszkadzamy i sprawimy, żeby ten czas po pracy, w pracy nadal był przyjemniejszy. I
3: no,
0: pobawimy się. Dobrze, i pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. To jest taka zabawa, gdzie ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Czy zasady są jasne?
3: No jasne, spróbujemy. Może nie być łatwo, ale spróbujemy.
0: Dobrze, to w takim razie próbujmy. Pijesz mleko na śniadanie?
3: Czasem.
0: Lubisz czekoladę pitną?
3: Spróbuję wypić.
0: A płatki śniadaniowe?
3: Staram się czasem zjeść.
0: Jadasz w jadalni?
3: Jadam w restauracji.
0: Jesteś głodny po szkole?
3: Bywam głodny.
0: Aj, zabrakło czasu na ostatnie pytanie. Kurczę, szkoda wielka, że się nie udało, ale w Radiu SK2 mamy też nagrody pocieszenia. Więc mam nadzieję, że one też cię usatysfakcjonują i że mimo wszystko ten nasz telefon sprawił, że trochę przyjemniej w tych wykonywaniu obowiązków domowych.
3: No jasne, jasne. Dobrze, że chociaż nawet coś udało.
0: Dobrze, super. To Mariusz...
3: A było blisko,
0: ale nie poddawaj się. My codziennie, znaczy od poniedziałku do czwartku, bawimy się zazwyczaj po godzinie 19, więc zachęcamy do słuchania Radia SK2 i do brania udziału w naszych zabawach.
3: Tak, ja jestem właśnie stałym słuchaczem, także już parę razy brałem udział. Mógłbyś się pozdrowić?
0: Oczywiście, antena jest twoja.
3: To pozdrawiam moich synów, żonę, a i całą najbliższą rodzinę.
0: Super, to my się dołączamy do tych pozdrowień i życzymy wam miłego popołudnia. I już daj spokój z tym płotem, odpoczywaj.
3: Jeszcze pół godzinki.
0: No to dobra, to trzymamy kciuki, żeby szybko poszło. Dzięki bardzo, Mariusz, trzymaj
3: dobra,
0: się, papa.
3: Dzięki, cześć, trzymajcie się, hej.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Ola Kendra i Bój się Boga, dziewczyno.

0: Ania Karwan, wiem, co było warto. Ja też wiem, co możecie zrobić, żeby powiedzieć, że było warto. Otóż wziąć udział w naszej akcji SK Karniaki Cup razem ze Sławomirem Peszko, który był dzisiaj naszym gościem tutaj. Mamy taką specjalną akcję. Co prawda, polska reprezentacja udziału w mundialu nie bierze, ale warto się do naszej akcji zgłosić, bo my poszukujemy 11 zawodników, którzy zmierzą się z drużyną naszej siostry Eski. SK kontra SK2. Najlepszy strzelec dostanie 10 tysięcy złotych. I do tego wszystkiego można się naprawdę świetnie bawić już 4 lipca razem ze Sławomirem Peszko właśnie na Stadionie Narodowym. Tak jest, moi drodzy. A jak tak w klimacie mundialu jesteśmy, to przypominam, że dzisiaj o 21:00 Francja-Senegal się zmierzą ze sobą. Co z tego wyjdzie, to się okaże. No, może być różnie patrząc na to, jak Hiszpania grała z Wyspami Zielonego Przylądka, prawda?
1: SK2.
0: A my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Za chwilę wracam do Was razem z Wiktorem Dydułą i Kasią Sienkiewicz i z numerem Nie mówię tak, nie mówię nie.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty od

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
6: I po reklamie.

0: początek. Krzysztof Zalewski i Dawid Podsiadło, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. 20 już za chwilę, a to oznacza, że my gramy dalej. Najlepsze polskie hity, już za chwilę Mrozu i Nie ma miejsca jak dom. Najnowszy numer tego artysty, który bardzo dobrze brzmi.
1: Reklama.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Weronika Wawrzyk, jeśli macie ochotę na rodzinną wycieczkę, niekoniecznie blisko Kielce, no to uwaga, bo w Mościskach między Warszawą a Lublinem znajdziecie Farmę Iluzji, czyli edukacyjny park rozrywki. Czeka tam na was mnóstwo atrakcji, a my mamy dla was wejściówki, także jedziecie na swój koszt, ale bawicie się na koszt Radia SK. Koniecznie piszcie na adres kielce@sk.pl, no i zdradźcie, z kim wybierzecie się do Farmy Iluzji.
0: Wybiła godzina 20. W wielu miejscach w Polsce pokazało się już słońce. I jest tak jakoś przyjemniej, widniej i tak, że idealnie chce nam się wyjść na dwór. A jak się okazuje, spacerowanie, przejażdżki rowerowe dają bardzo dużo dobrego. Dlaczego? O szczegółach opowiem wam za chwilę. Ale teraz gram najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Lanberry i Co ja robię tu?
1: SK2.
0: To dla tych, którzy jeszcze w pracy.

0: Prawie do nieba. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Ja wspomniałam wam, że w wielu miejscach w Polsce pogoda już się poprawia, a w weekend ma być naprawdę gorąco. W końcu będziemy mogli poczuć prawdziwe lato. Ma być nawet około 30 stopni. No i jak ta pogoda się poprawia, to jest to idealny moment, żeby wybrać się na spacer bądź na rower. I jak się okazuje, to bardzo korzystne dla zdrowia, bo jeśli spacerujemy, to poprawia się praca serca i układu krążenia. Kontrolujemy bardziej masę ciała, wzmacniamy mięśnie i stawy, a także zmniejszamy stres i poprawiamy nastrój. Do tego lepiej śpimy i przy okazji też, przy na przykład jeździe na rowerze, więcej kalorii spalamy, moi drodzy. Tyle korzyści, no nic, tylko jeździć na rowerze i spacerować.
1: SK2.
0: I oczywiście słuchacie Radia SK2 i najlepszych polskich hitów, a takie wam gram już teraz, Roxana Węgiel.

0: Ewa Farna i cicho. Ona nie jest cicho, ona ma głos jak dzwon. A teraz delikatnie cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Tak jest. Przenosimy się do roku 1967, bo to wtedy powstała oryginalna wersja tego numeru. Ale zanim poopowiadam Wam o tym, to jeszcze przypomnijmy sobie 2021 rok i wersję tego numeru stworzoną przez Sanach. Posłuchajcie. Ktoś

I od razu przypominają się te pierwsze miłostki, zakochania, motyle w brzuchu. Tak, tak, jeśli myśleliście, że to Sanach jest autorką tego numeru, otóż nie. On powstał w 1967 roku. Oryginalną wersję tego numeru stworzył zespół Skaldowie. To taka radosna melodia i optymistyczny tekst, które chyba najlepiej oddają stan zakochania, w którym cały świat wokół zdaje się sprzyjać nowemu uczuciu. No to co? Słuchamy. Skaldowie, czyli oryginalna wersja i wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Zróbcie głośniej i śpiewajcie razem z nami.

0: 36 minut po godzinie 20. Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Na ten numer i na wiele innych możecie głosować do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, bo przypominam, że takie już w piątek po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. Wy możecie mieć wpływ na to, co na tej liście się pojawi. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam zakładka gorąca polska dwudziestka i postawicie plusik przy tych swoich ulubionych numerach, których lubicie słuchać. Tak, to jest właśnie ten moment. Macie jeszcze czas do piątku, ale lepiej zrobić to już teraz. No to co? Wy głosujecie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, razem ze mną kolejne najlepsze polskie hity. Będzie Doda, ale będzie też Mezo i Kasia Wilk z numerem Sacrum.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK 2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK 2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: I po reklamie.

0: 21 za chwilę na zegarach, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o godzinie 17. Pamiętajcie o tym, że najlepsze polskie hity grają wam aż do białego rana.
1: Reklama.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Weronika Wawrzyk, jeśli macie ochotę wyskakać się za wszystkie czasy, to warto skierować się do parku rozrywki przy ulicy Skrajnej. Tam znajdziecie naprawdę fantastyczne trampoliny i do Flyparku mamy dla was bezpłatne zaproszenia, jeśli chcecie je zdobyć i wybrać się tam na nasz koszt. Piszcie na kielce@sk.pl i krótko zdradźcie, dlaczego to właśnie do was muszą trafić te wejściówki.
7: Magazyn lokalny.
8: Moim i Państwa gościem jest Agnieszka Piwowarczyk, kielecka położna. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Zacznijmy sobie od takiego prostego chyba pytania. Dlaczego taki zawód? Dlaczego zawód położnej?
9: Wybrałam zawód położnej, ponieważ od zawsze chciałam pracować z ludźmi i towarzyszyć im w ważnych momentach życia. A ciąża i poród to jest właśnie ten wyjątkowy czas. Dlatego myślę, że zawód położnej jest... Osoba położnej w życiu każdej kobiety to jest bardzo ważna osoba, z którą musi mieć dobre wspomnienia, tak jak dobre wspomnienia z porodu.
8: No właśnie, a propos tego porodu, jak wygląda praca położnej w szpitalu? Jak to wszystko przebiega?
9: Praca położnej w szpitalu jest bardzo dynamiczna. Bardzo często pracujemy w systemie zmianowym. Niektóre położne pracują rzeczywiście tylko na dniówki, na krótkie dyżury, natomiast większość pracuje w systemie 12-godzinnym. Pracujemy również na różnych oddziałach. To nie jest tylko sala porodowa. Jest to oddział ginekologii, patologii ciąży, noworodkowy, izba przyjęć, ojum noworodkowy. Także naprawdę tych oddziałów jest bardzo dużo.
8: No właśnie, bo każdy sobie kojarzy zawód położnej raczej z przyjmowaniem porodów i nic poza tym, a tak naprawdę jest zupełnie inaczej.
9: Dokładnie. My jako położne możemy pracować również w środowisku, możemy być w przychodniach. To nie jest tak, że położna tylko pracuje na sali porodowej i tylko w sali porodowej. My jesteśmy tak naprawdę od samego początku narodzin kobiety do samego końca. I jeszcze pracujemy na onkologii tak samo. To też jest specyficzna jednostka. Tam też są różne przypadki, ciężkie przypadki. Także naprawdę położna, również myślę, że każda pielęgniarka, która pracuje na różnych oddziałach, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba.
8: A czy położne też przygotowują kobiety do porodu?
9: Jasne, że tak. Położna środowiskowa, która na przykład pracuje na NFZ, ma w swoich usługach właśnie świadczenie edukacji przedporodowej. Od tego roku wejdzie bodajże chyba od 12 tygodnia już obejmuje taką kobietę opieką i już mogą wtedy zacząć pracować. W tamtym roku jeszcze to było od 21 tygodnia taka kobieta zgłaszała się do położnej środowiskowej, ona ją obejmowała opieką i razem sobie cały plan prowadziły, uzgadniały, kiedy i jakie spotkania przygotowujące do porodu będą mogły się odbyć.
8: Zatrzymamy się jeszcze przy tym porodzie. Powiedzmy sobie, jak wygląda pomoc położnej w trakcie już porodu?
9: No położna po pierwsze to przyjmuje kobiety do sali porodowej. Oczywiście przedstawia się, razem sobie analizują plan porodu, to jest bardzo ważny dokument, zawsze o tym mówię. Ewentualnie jakieś niedomówienia, bo na przykład nie w każdym szpitalu jest wanna do porodu, więc wtedy możemy tutaj przekonać kobietę, że no niestety jest wanna, ale nie da się w niej rodzić. Chociaż jakby była taka sytuacja, że pani by weszła do wody i już by było końcówka, to sądzę, żeby nikt jej nie wyciągnął. Natomiast nie we wszystkich szpitalach, tak jak mówię, jest wadna do porodu, więc tutaj trzeba po prostu to wszystko wytłumaczyć. Mało tego, standard opieki okołoporodowej mówi o tym, że kobieta ma prawo nie zgodzić się na lewatywę, na golenie miejsc intymnych, także na to też trzeba zwrócić uwagę. Wszystko trzeba po prostu kobiecie wytłumaczyć od początku do końca, jakie będzie postępowanie, co będziemy mniej więcej robić, żeby ona też czuła się bezpieczna, żeby ona też sobie w głowie poukładała, jaki to będzie plan. Oczywiście, to jest to, co teraz mówię, to wszystko jest na spokojnie, gdy rzeczywiście, na przykład to jest indukcja porodu, albo ten poród dopiero się zaczyna. Natomiast, gdy kobieta wpada już nam rzeczywiście z intensywną czynnością skurczową, albo z pełnym rozwarciem, to my nie mamy czasu na to, żeby analizować to wszystko, tylko po prostu łapiemy rękawiczki i przyjmujemy dziecię na świat.
8: Czy praca położnej kończy się, jak już dziecko pojawi się na świecie?
9: Nie, absolutnie nie, dlatego że są położne środowiskowe właśnie, które przyjeżdżają na patronaże i one też obejmują kobietę i obejmują noworodka. Tak, to nie jest tak, że położna środowiskowa przyjeżdża tylko do dzidziusia. Absolutnie. Ona sprawdza stan emocjonalny kobiety, czy jest między innymi troszkę psychologiem, bo ona musi sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z tą kobietą. Sprawdza ranę, czy w miejscach intymnych, czy na brzuszku, po cięciu cesarskim, może ściągnąć szwy, no i oczywiście waży, mierzy, sprawdza laktację, opiekuje się właśnie kobietami, pomaga w karmieniu piersią. To nie jest tak, że położna jest taką osobą tylko, która jest w szpitalu, absolutnie.
8: Tak naprawdę położna ma wiele zadań, wiele obowiązków, które musi spełnić. Czy nie jest to taki prosty zawód, jak się wydaje?
9: Nie, jest to, moim zdaniem, to jest bardzo trudny zawód. Po pierwsze, to jest bardzo duże obciążenie psychiczne też dla nas, bo są te wspaniałe momenty, ale są też te trudne momenty i smutne momenty, więc my to dźwigamy na swoich barkach. Bardzo często jest tak, że przynosimy po prostu tą pracę do domu, bo niestety w Polsce nikt nas nie obejmuje opieką psychologiczną, więc bardzo często jest tak, że ta osoba bliska nasza jest tym naszym psychologiem, żebyśmy mogły się wygadać, wypłakać. To nie jest tak, że my jesteśmy jak beton, że nie okazujemy uczuć. Absolutnie. Czy w tych smutnych chwilach, czy wesołych, to uronimy łezkę i to nie jest tak, że my się może nie spoufalamy, to za duże słowo, ale my też przejmujemy te emocje, które kobieta ma podczas porodu.
8: No właśnie, czy w takim przypadku położna jest objęta jakąś pomocą psychologiczną? Czy może skorzystać?
9: No, jeśli sobie znajdzie kogoś takiego, to jak najbardziej. Natomiast jednostka, szpital, czy to miejsce, w którym pracuję, niestety nam tego nie gwarantuje.
8: Czy jest to pani praca marzeń?
9: Myślę, że tak. Gdyby nie była to moja praca marzeń, myślę, że bym tego nie robiła. Zresztą to, co robię, to jak pokazuję to, co robię, świadczy o tym, że jednak kocham tą swoją pracę i nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić coś innego. Myślę, że pewnie gdybym była w innym zawodzie, to bym powiedziała to samo, dlatego że po prostu idąc na studia położnicze, nie wyobrażam sobie tego, żeby tracić czas na takie ciężkie studia i tyle lat, żeby potem nie pracować.
8: Całkiem niedawno otrzymała pani tytuł położnej na medal. Oczywiście bardzo gratulujemy, bo jest to duże osiągnięcie. Jak się pani z tym czuje?
9: Tak, dziękuję bardzo. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, a szczególnie to się odbija właśnie w komentarzach i dziękuję kobietom, bo to jest głos kobiet, tak naprawdę, z którym miałam do czynienia, które mnie obserwują. Są kobiety, które odzywają się po 12 latach, z którymi miałam do czynienia na przykład na ginekologii, bo wtedy tam pracowałam i one mnie pamiętają cały czas. To jest niesamowite i to mnie bardzo motywuje, więc przez te 12 lat jednak musiałam coś zrobić dobrego.
8: Czy przez to, że otrzymała pani właśnie taki tytuł, czy czuje pani jakąś presję?
9: Presję może nie, ale na pewno nie usiądę na laurach, tylko będę dalej działała. To mnie naprawdę motywuje do działania i to jest właśnie taki motor do tego, że to wszystko, co zrobiłam przez te 12 lat, jednak miało sens, więc no, muszę dalej działać i dalej robić to, co robiłam.
8: Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
1: Kielecka Kadzielnia to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych regionu świętokrzyskiego. Na terenie dawnego kamieniołomu coś dla siebie znajdą miłośnicy geologii, muzyki, a także ekstremalnych wrażeń. Kadzielnia na przestrzeni lat była zmieniana i unowocześniana. Teraz chętnie odwiedzają ją turyści z całego świata.
10: Andrzej Płonko, jestem pracownikiem Geonatury Kielc.
11: Pierwsze pytanie, jakie atrakcje czy widoki ma w sobie rezerwat przyrody Kadzielnia?
10: Kadzielnia jest bardzo bogata we wszystko praktycznie, co potrzeba jest turystom, mieszkańcom naszego miasta. Jest to miejsce wypoczynku, miejsce, gdzie można odpocząć, miejsce, gdzie można pochodzić, gdzie można się zrelaksować, jak również gdzie można poczuć adrenalinę, gdzie można wejść do podziemi. I to wszystko jest w bardzo bliskiej odległości od samego centrum miasta, czyli od rynku, niecałe 2 km.
11: Jaka jest historia Kadzielni? Skąd się wzięła nazwa Kadzielnia?
10: O, na ten temat jest bardzo wiele różnych przekazów, skąd się taka nazwa wzięła. Natomiast, no cóż, no był to kamieniołom, który rozpoczął eksploatację kamienia już w końcu XVII nawet wieku. W XIX wieku rozwijał się, szczególnie właśnie w XX wieku i w XX wieku na Kadzielni został rezerwat przyrody nieożywionej, czyli skałka geologów, która od 1962 roku jest rezerwatem. Natomiast w połowie lat 60. zaprzestano eksploatacji kamienia i postanowiono to miejsce uczynić atrakcją dla mieszkańców miasta.
11: A sama nazwa Kadzielnia, skąd się wywodzi?
10: O, tutaj to rozważano, że to jest od ziół, że to jest od dymów, które tam się pojawiały. To szereg rozmaitych przekazów na ten temat jest.
11: Z czego Kadzielnia się składa? Z czego jest zbudowana?
10: No jest to kamień dewoński, jest to wskazówka tego, że kiedyś tutaj było ciepłe morze, ponad 380 milionów lat temu było ciepłe morze. No i w tym ciepłym morzu żyły sobie różne organizmy żywe, które dzisiaj widzimy jako właśnie tą skałę dewońską na Kadzielni. No i nie tylko na Kadzielni, również w pozostałych rezerwatach Wieczni, Ślichowicach.
11: A jak Kadzielnia zmieniała się na przestrzeni lat, powiedzmy od samego początku istnienia, przez kolejne lata?
10: No cóż, no tu by należało mówić o tym, co człowiek tam zrobił, bo tutaj najwięcej widać jest działalności człowieka, czyli była to kiedyś góra na terenie, no poza miastem, bo Kadzielnia była kiedyś położona poza miastem, ona dzisiaj znalazła się w mieście. Natomiast była to góra, która została eksploatowana przez człowieka. Zostały wybrane bardzo duże fragmenty tej góry. Została właśnie tylko skałka geologów, ten ostaniec taki na środku, który pozostał, który jest tą największą atrakcją. I to, co właśnie widzimy, to jest generalnie efekt działalności człowieka od XVII wieku aż do XX. No i to, co się w tej chwili dzieje, czyli to, co próbujemy zaadoptować dla potrzeb mieszkańców, dla potrzeb turystów.
11: A jeżeli chodzi o to, co zrobiła natura, co zrobiła przyroda, jak wpłynęła na to, że to się zmieniło?
10: No tu by należało podkreślić, że na Kadzielni jest największe skupisko jaskiń na terenie w ogóle Gór Świętokrzyskich. Już nie mówię na terenie naszego miasta, ale w ogóle na terenie Gór Świętokrzyskich. Na Kadzielni znajduje się 27 różnych jaskiń, różnej wielkości i one również zostały, odkrycia ich zostały spowodowane działalnością człowieka, czyli poprzez eksploatację kamienia człowiek znajdował miejsca takie, które natura wyrzeźbiła.
11: Czym się te jaskinie charakteryzują? Jakie one są? Czy mają swoje nazwy?
10: Tak, wszystkie 27 jaskiń mają swoje nazwy. W przewodnikach one są dokładnie opisane. I w XXI wieku zostały 3 jaskinie udostępnione jako podziemna trasa turystyczna. Jaskinia Szczelina, jaskinia Odkrywców i jaskinia Prochownia połączone w jedną podziemną trasę turystyczną. Od kilku lat są ciekawostką na Kadzielni, że właśnie w środku miasta, naprawdę w środku miasta, jest możliwość wejścia do podziemi i obejrzenia właśnie tych trzech jaskiń, które no tworzą taki no dosyć ciekawy zakątek naszego miasta. To nie każde miasto, a w zasadzie można by powiedzieć, że chyba jest to unikat, bo no nie w każdym mieście, szczególnie w środku miasta, można wejść do jaskini.
11: Te jaskinie są możliwe do zwiedzania o każdej porze?
10: Jaskinie są czynne od kwietnia do października. To jest spowodowane również warunkami przyrodniczymi, konkretnie tym, że no bytują tam nietoperze, które no niechętnie są, może nie tak niechętnie, ile no nie jest wskazane, aby człowiek tam przebywał w tym czasie. One se tam hibernują zimą. Natomiast no jako, że jest to atrakcja turystyczna, jest to czynne przez właśnie ten sezon turystyczny od kwietnia do końca października.
11: O tych nietoperzach, to co, one są niebezpieczne dla człowieka?
10: Nie, no nietoperz nie jest niebezpieczny. To dawniej takie przekazy były z jakichś ludowych właśnie podań chyba, że nietoperz jest niebezpieczny. Nie, nietoperz jest bardzo miłym ssakiem, tylko że on się właśnie tam zimuje, hibernuje. To z reguły właśnie w jaskiniach, w jakichś takich sztolniach opuszczonych nietoperze sobie znajdują takie właśnie miejsca do bytowania.
11: Czy Kadzielnię można określić jako najbardziej popularny cel turystyczny?
10: Myślę, że jest to jeden z większych, jest to jedna z większych atrakcji, niewątpliwie. W sezonie widzimy po kilkanaście autokarów, które podjeżdżają na parking na Kadzielni, szczególnie tu od strony ulicy Krakowskiej, ale również od strony Alei Legionów. Jest to kilkanaście autokarów dziennie, z których turyści no, mają szansę i możliwość obejrzenia Kadzielni. Kadzielnie jest o tyle też taką ciekawostką, że z której strony praktycznie by się nie podjechało, jest możliwość obejścia całego tego parku, bo zarówno od strony ulicy Krakowskiej, Alei Legionów, jak i Gagarina, gdzie byśmy nie stanęli, gdzie byśmy nie rozpoczęli naszej wędrówki, mamy możliwość obejść i wrócić w to samo miejsce.
11: To są też turyści z całej Polski, prawda?
10: Mało, że z całej Polski, to są turyści również z zagranicy, o których wiemy, że korzystają właśnie z tych atrakcji. Jest to o tyle również widoczne, że no, atrakcje, które są tam obiletowane, że tak można by powiedzieć, czyli jaskinie, Tyrolka, wiemy od operatorów tych atrakcji, że również dużo turystów zagranicy przyjeżdża na Kadzielnię.
11: A co pan powie o amfiteatrze, który był w 2010 roku przebudowany? O,
10: amfiteatr to jedna z atrakcji, która właśnie powstała w związku z zakończeniem eksploatacji w połowie lat 60. ubiegłego wieku. Pierwszy amfiteatr oddany do użytku w 1971 roku z okazji ówczesnego święta odrodzenia, czyli 22 lipca. Amfiteatr, który w starej tej formule ponad 40 lat, tak, no, ponad 40 lat był użytkowany bez jakichś większych remontów, modernizacji, ale przez który przewinęło się zarówno bardzo wielu wykonawców, jak i wielu mieszkańców miasta mogło uczestniczyć w koncertach, które się tam odbywały. I właśnie w 2010 roku został zmodernizowany, uzyskała zadaszenie scena, zadaszenie uzyskała widownia, powiększona została scena, jest to jedna z największych scen na terenie naszego kraju, blisko 1200 metrów, wyposażona w ponad 30 garderób indywidualnych i zbiorowych. Także no, warunki dla artystów, którzy tam występują, no, można powiedzieć, są bardzo dobre i z wiedzy, jaką posiadam, bardzo chętnie przyjeżdżają do Kielc, bo są tutaj dobre dla nich warunki. O liczbie uczestników też można powiedzieć, że jest to blisko 100 tysięcy, 80 do 100 tysięcy uczestników imprez takich w ciągu jednego sezonu.
11: Też przyjemnym widokiem jest jezioro jezioro Szmaragdowe, prawda? Które było kiedyś bardzo widoczne, teraz nieco mniej.
10: No jezioro Szmaragdowe, jeziorze Szmaragdowe można powiedzieć, że ono było. Było, było jezioro Szmaragdowe w latach, końcu lat 60., na początku lat 70. Faktycznie Miecka na trzecim poziomie wydobywczym była wypełniona piękną szmaragdową wodą. To związane było właśnie z tym, że tam wapień, który był wybierany, tak ładnie się odbijał w tej wodzie. No w tej chwili po pierwsze nie mamy już takiej ilości wody, ale troszeczkę jest ze względu na to, że deszczowe mamy lato. Także jest troszeczkę wody, natomiast ona nie ma tego koloru szmaragdowego, już na pewno nigdy nie będzie miała, z tego powodu, że również przyroda tam wkroczyła, przyroda ożywiona, czyli no, przyszła roślinność, która i taka i bagienna roślinność, i roślinność taka wyższa, czyli krzaki, drzewa. No i to spowodowało, że no już tego koloru takiego, jaki kiedyś był, nie będzie.
11: Kolejną z atrakcji jest wodospad, który też jest chętnie odwiedzany przez turystów.
10: I jasne, od trzech lat atrakcją jest wodospad. Wodospad, który jest od strony ulicy Pakosz, gdzie woda z pozostałości po jeziorku szmaragdowym jest podnoszona na te kilkanaście metrów do góry i opada w dół. I dwukrotnie w ciągu dnia, w dwóch takich cyklach kilkugodzinnych można z tą atrakcją się zapoznać, a jest na pewno ciekawa, bo to szumi w mieście i wodospad w mieście to też atrakcja, coś innego.
11: Ten wodospad jest uruchamiany cały czas, czy on jest wyłączany?
10: On w dwóch cyklach takich kilkugodzinnych w ciągu dnia jest czynny, bodaj od 10 do 12 i chyba od 13 do 16.
11: I kolejną z atrakcji jest rolka, czyli już tak bardziej coś nowoczesnego.
10: No to może nie tyle nowoczesnego, ile to dla ludzi o dosyć mocnych nerwach, taka atrakcja, tak, która może podnieść adrenalinę w organizmie. Atrakcja bardzo, bardzo ciekawa, bo bardzo dużym się zainteresowaniem też cieszy. Są to trzy jakby odcinki tyrolki, którą można z wzgórza harcerskiego najpierw zjechać w kierunku ulicy Krakowskiej, a później z ulicy Krakowskiej w kierunku skałki geologów. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa.
11: Najnowszy chyba jest skatepark.
10: Skatepark to w zasadzie jest no, najnowszy jako zmodernizowana atrakcja, ponieważ tam był skatepark, tylko w takiej no, może minimalistycznej wersji. W tej chwili mamy skatepark bardzo rozbudowany, cieszący się ogromnym powodzeniem ludzi, młodzieży posługującej się hulajnogami, rowerami i którzy tam mają możliwość wyszaleć się wręcz.
11: Tak, wracam jeszcze do tematu tych zwierząt. Mówiliśmy o nietoperzach, a jakie zwierzęta jeszcze możemy tam spotkać? Podobno lisy tam bardzo chętnie zamieszkują.
10: Tak. W tym roku jakoś lisy się bardzo ujawniły. One wcześniej też były, natomiast w tym roku młode lisy też się pojawiły.

0: gdzie właśnie te lisy bytują. A w czasie, kiedy nic się nie dzieje w amfiteatrze, czyli nie ma koncertu, nie ma prób żadnych, to obserwujemy, że lisy wchodzą sobie na teren amfiteatru i bawią się tam. Zające były, ale w tej chwili nie wiem, czy to z powodu właśnie tego większej ilości lisów, czy nie ma. W każdym razie w tym roku zajęcy nie zauważyliśmy.
1: Czy rezerwat kadzielnia był nagradzany kiedykolwiek w jakiś sposób?
0: Jeżeli chodzi o rezerwat, to żebyśmy uściślili, co jest rezerwatem na kadzielni. Na kadzielni rezerwatem jest wyłącznie fragment ostańca, tego takiego, który pozostał po kopalni, to co nie zostało wyeksploatowane. I tylko i wyłącznie to jest rezerwatem. Natomiast pozostała część kadzielni, czyli park kadzielnia, nie jest objęty ustawą o ochronie przyrody, czyli można z niego w sposób dowolny korzystać. Czy była nagradzana? Tak, wielokrotnie. Zarówno amfiteatr był nagradzany po przebudowie, jak i atrakcja turystyczna, jaką jest kadzielnia, również była nagradzana.
1: No to już tak na sam koniec, czym jest Geonatura? Czym się zajmuje park Geonatura Kielce?
0: Geonatura Kielce jest jednostką budżetową miasta, powołaną w celu promocji atrakcji geologicznych naszego miasta i zajmujemy się generalnie, mamy pod opieką trzy rezerwaty, kadzielnia, Wiecznia, Ślichowice oraz ogród botaniczny, który również leży w miejscu bardzo ciekawym geologicznie, czyli na górze Karczówka.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Dzisiaj w studiu Radia SK razem ze mną starszy aspirant Jacek Borek. Porozmawiamy sobie o podsumowaniu 2025 roku przez kielecką miejską policję.
3: Każdorazowo bezpieczeństwo pieszych i każdego uczestnika ruchu drogowego jest priorytetem dla każdej komendy, nie tylko miejskiej, ale i wojewódzkiej. Jeżeli chodzi o liczbę zdarzeń w 2024 roku, odnotowaliśmy tak naprawdę 303 wypadki. Za zeszły rok to było 301 wypadków, więc mamy o 2 wypadki mniej w stosunku rok do roku, co przekłada się również na mniejszą liczbę na przykład osób rannych w wyniku takich zdarzeń, co przekłada się na to, o czym wspomniałem na początku, czyli na kładzenie nacisku na bezpieczeństwo każdego uczestnika ruchu drogowego.
2: Ale okazuje się niestety, że więcej mamy ofiar śmiertelnych na drogach.
3: Niestety, faktycznie, tak jak tutaj pani redaktor słusznie wspomniała, mamy o 3 osoby więcej, które poniosły śmierć na skutek zdarzeń drogowych. Jednakowoż wynika to również z tego, że mieliśmy do czynienia w tragiczniejszych momentach ze zdarzeniami, kiedy na przykład w jednym zdarzeniu śmierć ponosiły 3 osoby.
2: Zatrzymajmy się jeszcze może przy tych wypadkach i przy nietrzeźwych kierowcach, bo tutaj chyba zmieniło się dość sporo.
3: Tak. W stosunku do 2024 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zatrzymali o 148 osób więcej, które zdecydowały się osiąść za kierownicą pod wpływem alkoholu. Wynika to m.in. też z tego, o czym powiedziałem wcześniej. Priorytetem jest bezpieczeństwo, a elementem bezpieczeństwa jest właśnie eliminacja tego typu uczestników ruchu drogowego. Wzrost nie wynika z niczego. Ten wzrost liczby ujawnionych nietrzeźwych kierujących jest następstwem tego, że wykonaliśmy ponad 30 tysięcy badań trzeźwości więcej, co przełożyło się na większą liczbę ujawnionych nietrzeźwych kierujących.
2: Powiedzmy sobie jeszcze, co grozi kierowcom za jazdę na tak zwanym podwójnym gazie.
3: W zależności od stężenia alkoholu, które zostanie stwierdzone w trakcie kontroli u takiego odpowiedzialnego, nazwijmy to, użytkownika drogi, sankcje mogą być różne. Mówimy tutaj zarówno o wykroczeniu, jak i o przestępstwie. Jeżeli mamy stan do 0,2 promila, mówimy o wykroczeniu z kodeksu wykroczeń. Każdorazowo stan, który przekracza tą wartość, przechodzi z kodeksu wykroczeń w kodeks karny. Są to już zdecydowanie groźniejsze sankcje, mocniejsze i mające bardziej represyjny, restrykcyjny oddźwięk, jeżeli chodzi o taką osobę.
2: Bezpieczeństwo na drogach to też piesi. Powiedzmy sobie, jak tutaj wygląda sytuacja, czy było bezpieczniej, czy piesi przestrzegali i również kierowcy obowiązujących przepisów.
3: Tak, przełożyło się to na liczby w stosunku do 2024 roku. Zakończony rok 2025 przyniósł nam spadek o 4 osoby mniej poszkodowane na skutek zdarzeń z udziałem pieszych.
2: Teraz może porozmawiajmy o policyjnych interwencjach. Czy było ich więcej i jakie były najczęstsze?
3: W stosunku do 2024 roku mamy ponad 8 tysięcy więcej interwencji. Wynika to z tego, że mamy po prostu również więcej zgłoszeń, które wpływają do nas, między innymi za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, z której mieszkańcy naszego regionu bardzo chętnie korzystają.
2: Kielecka Policja w zeszłym roku pracowała też na rzecz poprawienia bezpieczeństwa. Organizowaliście różne spotkania, między innymi w szkołach. Czego te spotkania dotyczyły?
3: W zeszłym roku funkcjonariusze zajmujący się między innymi profilaktyką oraz policjantki i policjanci Wydziału Prewencji odbyli ponad 3600 spotkań z mieszkańcami naszego regionu. Te spotkania odbywały się w różnych miejscach. Były to przedszkola, były to szkoły, gdzie spotykaliśmy się z dziećmi i młodzieżą oraz pedagogami, ale również w klubach seniorów, gdzie przestrzegaliśmy najstarszych mieszkańców naszego regionu przed czyhającymi na nich niebezpieczeństwami, między innymi ze strony oszustów, którzy tak chętnie korzystają z oszustw pod legendą, na przykład policjanta, który dzwoni do takiego seniora, czy pracownika pomocy społecznej, a mające na celu wyłudzenie oszczędności, często życia tych starszych osób.
2: Jakie były najpopularniejsze w zeszłym roku kategorie wykroczeń?
3: Między innymi opierając się o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie każdorazowo każdy z mieszkańców naszego regionu może skorzystać z tego narzędzia, zgłaszając anonimowo niepokojącego wykroczenia, zdarzenia w najbliższym otoczeniu, można wyliczyć 3 takie kategorie wykroczeń, z którymi policjanci spotykali się najczęściej. Są to m.in. przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym.
2: Czy możemy powiedzieć, że miniony rok był bezpieczniejszy, spokojniejszy niż ten 2024?
3: Opierając się na liczbach, które mówią o tym, że faktycznie mamy wzrosty wykrywalności, m.in. chociażby nietrzeźwych kierujących i mniejszą liczbę zdarzeń drogowych, można tak powiedzieć, że faktycznie ten rok do roku jest spokojniejszy i bezpieczniejszy dla mieszkańców naszego regionu.
2: W kieleckiej policji pojawiło się też coraz więcej funkcjonariuszy, więc możemy powiedzieć, że cieszy się coraz większą popularnością.
3: W stosunku do zeszłego roku śmiało powiedzieć, że mamy zdecydowanie większą liczbę funkcjonariuszy, która wstąpiła w nasze szeregi, co również przekłada się na liczbę osób uczestniczących w patrolach codziennej służbie na terenie naszego miasta. Średnio za 2024 rok było to 91 policjantów, gdzie w 2025 roku było to już ponad 100 policjantów, którzy podejmowali służby na terenie naszego miasta.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Polska 2, Kielce.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny.

0: Magazyn lokalny.
1: Kielecka masa krytyczna to comiesięczna demonstracja kieleckich rowerzystek i rowerzystów, którzy domagają się wygodnej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej w Kielcach. O istocie organizacji opowiada Grzegorz Borek.
2: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Grzegorz Borek z kieleckiej masy krytycznej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A porozmawiamy o tym, czym jest w ogóle kielecka masa krytyczna, co to jest za organizacja, organizacją można to nazwać?
3: To jest taka oddolna organizacja bez formalnej struktury, więc poniekąd tak.
2: Właśnie, czym jest kielecka masa krytyczna? Przybliżmy to naszym słuchaczom.
3: Kielecka masa krytyczna to jest nasze kieleckie wydanie takiego ogólnoświatowego ruchu, który się nazywa Critical Mass, czyli właśnie masa krytyczna, który polega na tym, że typowo raz w miesiącu rowerzyści i rowerzystki miejskie zbierają się razem i jadą przez miasto, żeby pokazać władzom, innym mieszkańcom, że jest wiele osób, dla których rower to jest nie tylko narzędzie do wycieczek, ale przede wszystkim narzędzie do codziennego dojazdu do pracy, do szkoły, na uczelnie, na zakupy, do znajomych. Ruch tych mas krytycznych na świecie działa już od chyba 40 lat, 30 lat i jest naprawdę na każdym kontynencie. U nas w Kielcach masy krytyczne odbywają się od około 20 lat, przy czym pierwsze giną w mrokach historii. Natomiast od 10 lat jeździmy regularnie raz w miesiącu, zawsze w ostatnią środę miesiąca o godzinie 18 z rynku.
2: Właśnie chciałam zapytać, jakie są te początki, poniekąd pan powiedział. Jak to było, jak to się w Kielcach zadziało?
3: Ponieważ masa krytyczna to jest taka organizacja bez organizacji, to znaczy każdy, kto przyjedzie i jedzie, ten jest współorganizatorem, współorganizatorką takiego wydarzenia, to te całkiem pierwsze wydarzenia były organizowane przez osoby, które już z nami nie jeżdżą, czy o których my w sumie teraz to już niewiele wiemy, tak? Ponad 10 lat temu masy krytyczne organizowane były tylko dwa razy w roku, na Dzień Ziemi i jeszcze drugi raz chyba na Dzień Dziecka, o ile dobrze pamiętam. Ale to tak w dość naturalny sposób. Osoby, które się tym zajmują, się zmieniają, jedni się męczą, wyprowadzają się z miasta, zajmują się inną działalnością, inne osoby przychodzą na ich miejsce. I od 2014 roku kielecka masa krytyczna jeździ w modelu raz w miesiącu. U nas w Kielcach wybraliśmy, że będziemy jeździć w środy, co jest nietypowe. Na świecie praktycznie nikt nie jeździ w środy, większość osób jeździ w piątki. Głównie dlatego, że przyjeżdżało do nas i ciągle przyjeżdża wielu studentów z Kielc, którzy często nie pochodzą z Kielc, tylko w piątek wyjeżdżają do domu rodzinnego, więc chcieliśmy tutaj, żeby mogli w ciągu tygodnia pójść, pojechać z nami i nie tracić części weekendu.
2: A co daje wam jazda na rowerze? Co panu daje jazda na rowerze? Jak pan się znalazł w kieleckiej masie krytycznej?
3: Ja akurat od dzieciństwa dojeżdżam na rowerze. Dojeżdżałem w ten sposób do szkoły, dojeżdżałem w ten sposób na studia. Obecnie też dojeżdżam w ten sposób do pracy, więc dla mnie jazda na rowerze to jest przede wszystkim wygoda. Czyli po prostu metoda przemieszczania się, która powoduje, że jestem niezależny od korków, niezależny od tego, czy znajdę miejsce do parkowania, czy nie znajdę. Wiem, że czas dojazdu w jakieś miejsce wynosi x minut i niezależnie od pory roku, niezależnie od wszystkiego, wiadomo, że w tych x minut ja się znajdę tam, gdzie potrzebuję. Więc dla mnie to jest bardziej kwestia lenistwa i wygody niż jakiejś tutaj szczególnej misji czy czegoś takiego. Natomiast jak człowiek na co dzień dojeżdża rowerem, to zaczynają go

0: irytować takie drobne rzeczy, na początku drobne rzeczy, które mogły być zrobione dobrze, a nie są. Typu krawężniki, które mają wysokość 1,5 cm, chociaż mogłoby ich w ogóle nie być albo być na płasko. To nic nie kosztuje więcej, nawet kosztuje mniej, jak się nie robi krawężnika, ale ktoś musiał upomnieć się u drogowców o to, że słuchajcie, na styku drogi dla rowerów i jezdni nie trzeba robić krawężnika, da się to wyasfaltować na płasko. No i zwyczaj, tak jak zwykle, jak coś trzeba zrobić, to nie wystarczy powiedzieć weźmy i zróbcie, tylko trzeba się samemu wziąć do roboty i się do tego przyczynić, i tym dla mnie jest masa krytyczna. To znaczy, to jest taka organizacja, takie wydarzenie, które dodaje energii osobom, które jeżdżą na co dzień, drobne rzeczy albo i niedrobne ich irytują, chcieliby coś z tym zrobić. Dzięki masie krytycznej mogą raz w miesiącu zobaczyć, że jest nas więcej, pogadać z osobami, które mają te same doświadczenia, pomyśleć, co by tu się dało zrobić, jak zadziałać.
1: No właśnie, jak tutaj zadziałać w Kielcach? Jak pan ocenia Kielce, ścieżki rowerowe w Kielcach?
0: Przede wszystkim drogi dla rowerów. Ścieżki są w lesie. Formalnie to, czym jeżdżą rowerzyści, nazywa się drogami dla rowerów, i jednym z takich elementów, którym się zajmujemy, to jest właśnie też budowanie świadomości, że to, jak nazywamy rzeczy, ma znaczenie. Jeżeli mówimy na coś ścieżka, to od razu nam się pojawia w oczach taki obraz czegoś między drzewami, może wydeptanego, co nie musi być praktyczne, nie musi być proste, ma być takie bardziej nastrojowe do pojeżdżenia w weekend. Natomiast to, czego my chcemy w Kielcach, to są drogi dla rowerów, czyli coś, co jest traktowane jak droga. Proste, płaskie, wygodne, jednoznacznie oznakowane, żeby człowiek nie musiał zgadywać, z której strony to się znajduje. W Kielcach z infrastrukturą rowerową jest coraz lepiej. Od czasu, od 2014 roku, kiedy zaczynaliśmy, kiedy praktycznie w żadną stronę z Kielc nie dało się wyjechać do gminy sąsiedniej i kiedy nie dało się z żadnego osiedla w Kielcach dojechać do centrum wygodną i bezpieczną infrastrukturą rowerową, to się diametralnie zmieniło. Obecnie wszystkie wyloty z miasta są albo już zrobione, albo projektowane, za wyjątkiem niestety S74, ale to jest trochę inny temat, za to nie odpowiada miasto, tylko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. A jazda w samym mieście też zmieniła się diametralnie, bo mamy coraz więcej dróg dla rowerów i mamy coraz więcej tej tak zwanej niewidzialnej infrastruktury rowerowej. Czyli takich małych łączników, które pozwalają rowerzystom włączyć się w ulicę, która dla samochodów jest zamknięta albo która dla samochodów jest jednokierunkowa. Rowerzysta może pojechać pod prąd tym tak zwanym kontraruchem i w ten sposób się przemieszczać. Bo tu nie chodzi tylko o to, żeby zbudować dużo dróg dla rowerów oznaczonych tym niebieskim znakiem rowerka, tylko chodzi o to, żeby osoba, która wybiera dojazd na rowerze, czy obecnie także na przykład na hulajnodze elektrycznej, bo hulajnogi elektryczne też są zobowiązane do korzystania z infrastruktury rowerowej, mogła się dostać z tego miejsca, gdzie jest, do tego miejsca, gdzie chce być, w sposób wygodny i bezpieczny. Czyli bezpośrednio, bez narażenia na kolizję i w taki sposób, żeby też innym osobom nie przeszkadzać, to znaczy nie musieć jechać po chodniku, czy przejeżdżać przez takie skrzyżowania, gdzie to jest dla osób mniej doświadczonych trudne albo niemożliwe.
1: Czyli tych dróg rowerowych jest coraz więcej, ale trochę jeszcze brakuje?
0: Tak, zdecydowanie. To znaczy, to zawsze tak jest, że jest coraz więcej, ale trochę brakuje. Dużym rozczarowaniem w ostatnich latach był projekt ITS-u, o którym my, jako osoby jeżdżące w kieleckiej masie krytycznej, ostrzegaliśmy władze, wręcz pisaliśmy wniosek, żeby tego nie realizować, że to zaszkodzi. No, poprzednie władze uparły się, że muszą zrealizować ten projekt, bo go sobie wpisały do jakichś dokumentów. No i teraz widzimy, czym się to kończy. Skrzyżowania rozkopane, wykonawca zszedł z placu budowy. Część skrzyżowań, które miała być tym objęta, nie zostaje jednak wykluczona z realizacji, a te skrzyżowania, które zostały ukończone, w ogóle nie działają tak, jak miały działać. To są takie przykłady właśnie takich rzeczy, które się ludziom może nie kojarzą z infrastrukturą rowerową, bo to nie dotyczy bezpośrednio rowerów, ale przez to, że drogowcy zdecydowali się budować skrzyżowania, które mają być w cudzysłowie inteligentne, to znaczy takie, gdzie niby komputer steruje ruchem, to z tego wynikło to, że oni chcieli, żeby te skrzyżowania były maksymalnie skanalizowane, to znaczy, żeby każdy kierunek ruchu, czy w lewo, w prawo, na wprost, miał swój osobny pas, oddzielony często wysepką od pasów sąsiednich, osobny sygnalizator, bo to wtedy na komputerze ładnie wygląda, że to skrzyżowanie to nie jest tam jedno światło w jedną i jedno w drugą, tylko to jest tam 7 różnych faz ruchu, które można tutaj między sobą przesuwać, przyspieszać, spowalniać, tylko to w efekcie dało to, to, że wiele skrzyżowań objętych taką przebudową zostało utrwalonych jako skanalizowane albo na nowo skanalizowanych, to znaczy powstały nowe wysepki, które dla pieszych i rowerzystów, którzy jadą bokiem drogi, są przeszkodą, bo samochód będzie mógł przejechać na jeden raz i to zarówno w relacji na wprost, w prawo, w lewo, bo będzie miał specjalne światło, specjalne monitorowanie przez komputer, a pieszy będzie musiał najpierw przejść z chodnika na wysepkę, z jednej wysepki na drugą, z drugiej na trzecią, z trzeciej na czwartą, wszędzie osobne światło.

0: Światła i wszędzie guziczek, ponieważ komputer nie wie, gdzie jest pieszy. No, my prosiliśmy, żeby tego nie robić. Niestety, no, nie udało się tego zatrzymać. Ze względu na ten projekt także wiele dróg dla rowerów w Kielcach jest niedokończonych. Na przykład skrzyżowanie Alei Dziewięciu Wieków Kielc z ulicą Źródłową i Aleją Solidarności, gdzie nie było przejazdów rowerowych. Teraz są powoli robione, bo wszystko czekało na ITS, który ugrzązł, więc tam niby asfaltowane jest, ale włączone nie jest. Mhm. Tak samo skrzyżowanie Zagórskie, Źródłowe i wiele innych skrzyżowań, które były zostawione jako takie luki, że rowerzysta jedzie sobie drogą dla rowerów, jedzie, widzi skrzyżowanie, a tam nie ma nic. Mhm. Bo to czeka na projekt, który właśnie się wywrócił, powiedzmy, czy ugrzązł. I to są tego typu rzeczy, które bardzo frustrują, których można by uniknąć, gdyby drogowcy myśleli 3 kroki do przodu. To prawdziwa tragedia z tym, to zresztą będzie taka, że jak ten projekt się uda ukończyć, zostanie włączony ten inteligentny system transportu, to on nie będzie działał, bo to są też rzeczy, których informowaliśmy naszych drogowców, patrząc na przykład na Łódź, która zrealizowała bardzo drogi taki projekt i po włączeniu okazało się, że żadne korki nie zniknęły, żadne autobusy nie zostały przyspieszone, w sumie poza zbudowaniem dużej ilości czujników, to nic nie dało. No i niestety u nas będzie tak samo.
1: A proszę powiedzieć, jakie trasy wybieracie, jeśli chodzi o kielecką masę krytyczną? Gdzie jeździcie?
0: Jasne. Kielecka masa krytyczna, tak jak każda masa krytyczna, stara się odwiedzać cały obszar miasta. Dlatego jeździmy raz w miesiącu, w każdą ostatnią środę o 18 z rynku i za każdym razem mamy inną trasę. Jeździmy niezależnie od pory roku i od pogody, czyli w zimniejsze miesiące, typu styczeń, luty, robimy krótsze trasy, około 8 km, 7 i kręcimy się gdzieś bliżej centrum, natomiast w cieplejsze miesiące te trasy są dłuższe, do 20 paru kilometrów. No i robimy w ten sposób, że w sumie w ciągu roku odwiedzamy każdą część miasta, a tak jak spojrzeć w ciągu paru lat, to my odwiedziliśmy chyba wszystkie ulice w Kielcach, które nie kończą się ślepo, także się da nimi przejechać i gdzieś dalej dojechać, to już po wszystkich ulicach przejechaliśmy i w ten sposób planujemy trasę. Najfajniejsze w tych przejazdach masy krytycznej jest, przynajmniej dla mnie, to, że to nie są przejazdy w modelu sportowym. Dużo jest takich wydarzeń rowerowych, które z jakiegoś powodu są organizowane jako rajdy, wyścigi, czy coś związanego z rywalizacją. Czy takie coś, gdzie za każdym razem na końcu trzeba ustalić, kto był najlepszy, a kto był najgorszy. Mnie się to nie podoba, bo ja na przykład nie jestem osobą nastawioną na rywalizację. Ja nie lubię brać uczestnictwa w takich wydarzeniach, gdzie wiadomo, że na koniec ustalimy, które 3 osoby są najlepsze, a wszystkie inne przegrały jakby, tak? Dlatego nasze przejazdy to jest, jak sama nazwa wskazuje, przejazd. Czyli coś, gdzie się nie ścigamy, jedziemy sobie spokojnym tempem, tak żeby wszyscy zdążyli, uśmiechamy się do przechodniów i do kierowców, machamy, pozdrawiamy i to wychodzi w Kielcach też fenomenalnie. Jako kielecka masa krytyczna odwiedzaliśmy masy krytyczne w innych miastach, w Rzeszowie, w Częstochowie.
2: My to ze specjalistą. Jeżeli po pierwszej wizycie ktoś będzie uważał, że poradzi sobie sam, to dalej toczyć tą walkę, ale z takimi podstawami od specjalisty.
1: A jak się przełamać, przejść z tego nie do końca zdrowego stylu życia na ten zdrowy? Czy jest jakaś recepta na to?
2: Zdrowy rozsądek, można powiedzieć, bo tak naprawdę jeżeli ktoś przychodzi do dietetyka i ten dietetyk zacznie zakazywać, no to nie ma szans, że ktoś od razu zacznie stosować, tylko bardziej się zdradzi. Także metodą małych kroków, powolutku i do przodu. Efekty, które potem osiągamy takimi małymi kroczkami, motywują i dają nam, znaczy pacjentowi, takiego kopa i jeszcze dodatkowo, jak widzi ktoś, że ten efekt i te zalecenia, które zostały przekazane od dietetyka w trakcie wybierania ubrań i widzi efekty, że wybierze ubranie, które jeszcze miesiąc temu było za małe i nagle robi się luz, no to łączą nam się te puzelki i ten pacjent jest bardziej zmotywowany niż przed tym pierwszym spotkaniem ze specjalistą.
1: A czy poleca Pani na przykład wyliczanie kalorii za pomocą jakichś aplikacji? Czy to jest pomocne, czy nie wpadajmy w paranoję?
2: To znaczy tak, jest bardzo pomocne. Jeżeli pacjent nie... Ja ogólnie jestem zwolenniczką, że pacjent dostaje zasady, których się powinien trzymać na początku, jeżeli ma, wyraża taką chęć, to oczywiście komponujemy ten jadłospis, ale tak naprawdę co zrobi wtedy, kiedy nie ma tego jadłospisu? I żeby nauczyć go takich podstawowych zasad, żeby wybierania tego, co jest lepsze, to z pomocą przychodzą aplikacje, przykładowo

0: KwiTatu, która jest ogólnodostępna, bezpłatna. I wklepując sobie tak te produkty, które zjadłam, obrazuję to danej osobie ilość kalorii. Ilość danego, bo tak naprawdę nie zdajemy sobie wszyscy sprawy, ile ten batonik przykładowy ma kalorii, ile tłuszczy, ile białka, a ile węglowodanów. Także to nam pomaga zobrazować i przy okazji trochę się pilnować, żeby tej granicy, którą wyznaczamy na tej wizycie, tej ilości kalorii w ciągu dnia, to żeby jednak trzymać się jej i wybierać mniejsze zło i uczyć się tych prawidłowych nawyków żywieniowych.
1: Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem była dziś pani Joanna Dziurzyńska, dietetyk, Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję i trzymam kciuki za zmiany żywieniowe.
2: Magazyn lokalny.
3: Gościem Radia SK Kielce jest dzisiaj Jacek Kiełb, były piłkarz Korony Kielce, obecnie ambasador tego klubu. Cześć Jacek.
4: Witam serdecznie wszystkich.
3: Powiedz na początek, ile dla Ciebie znaczy bycie ambasadorem Korony, jaka jest Twoja rola w tym projekcie?
4: Jaka jest moja rola? Myślę, że taką najważniejszą rolą jest to, żeby gdzieś tam promować cały czas ten klub, nie tylko tutaj w Kielcach, ale żeby też mocno wychodzić poza granice Kielc, troszeczkę dalej, Świętokrzyskie zdecydowanie dalej. Być jakąś częścią tego klubu, tutaj gdzieś pokazują, że zawodnicy, którzy też coś dali, czyli między innymi wiadomo Kamil Kuzera, Korzym czy Golo, te osoby są przy tym klubie, tak? To nie jest stricte coś takiego związanego, że my teraz będziemy pracownikami tego klubu, tylko to jest coś takiego, żeby pokazać, że osoby, które gdzieś tutaj troszkę w tym klubie spędziły czasu, mogą dalej gdzieś mocno promować ten klub.
3: Czyli to jest takie budowanie, podtrzymanie wręcz tożsamości tego klubu, prawda?
4: Myślę, że na pewno tak, bo na pewno widzimy po innych klubach i to na pewno każdy się często z tym spotyka, na jaki stadion gdzieś tam nie pojedziemy, no to jednak te kluby mają powywieszane te osobistości, które grały w danym klubie. Już nie chcę tutaj teraz przy nazwiskach siedzieć, czy ten, ale każdy klub ma swoje
3: legendy.
4: Swoje legendy, tak, zwał jak zwał, z których gdzieś tam jest dumny i Korona też musi mieć takie osoby. Miejmy nadzieję, że na nasze miejsca przyjdą coraz kolejne, coraz to lepsze osoby, które będą naprawdę zasługiwały na to, żeby być przy takim czymś. To jest też pokazanie czegoś takiego, żeby zmobilizować też i naszą tutaj młodzież, którzy gdzieś tutaj trenują, dzieciaki, które mają marzenia po to, żeby trafić do Korony, żeby też w jakiś sposób na kimś się wzorować. Wiadomo, że wzorują się na piłkarzach obecnych, ale to też jest coś takiego fajnego, że klub o nas pamięta, my wiadomo, że cały czas się będziemy utożsamiać.
3: Po zakończeniu kariery piłkarskiej postanowiłeś nadal pozostać przy piłce. Stawiasz na rozwój młodzieży tutaj w naszym regionie. Powiedz, w jaki sposób na co dzień im pomagasz?
4: W jaki sposób? Na pewno jestem dostępny dla tych osób, które chcą się rozwijać. Poprzez moje doświadczenie i cały czas rozwój, w którym się staram wkładać naprawdę bardzo dużo, nie tylko czasu, ale też sporo energii i chciałbym się bardzo mocno rozwijać też w tym kierunku. Przy okazji też tutaj z Kamilem Kuzerą i z trenerem Pawłem Czają założyliśmy wychowanie na boisku w WNB. Jesteśmy w trakcie budowy boiska i chcemy być jak najczęściej dostępni dla dzieci. Prowadzimy treningi proaktywne, to są treningi dodatkowe, dlatego zapraszamy każdego, nieważne skąd jesteś, gdzie trenujesz na co dzień, jeżeli tylko masz czas i chcesz potrenować pod okiem naprawdę bardzo dobrych trenerów, jeszcze Sławomir Grzesik z nami jest i posłuchać naprawdę bardzo cennych wskazówek, bo my to doświadczenie, które gdzieś tam sobie też piłkarskie załapaliśmy, staramy się jak najwcześniej przekazać tym dzieciom. Ja, jakbym miał 12-13 lat, pamiętam, zawsze byłem wpatrzony między innymi w piłkarzy Legii, między innymi był właśnie Czarek Kucharski, przyjechał kiedyś do nas na turniej, który gdzieś tam graliśmy, do tej pory pamiętam, był to turniej w Garwolinie, taki już dosyć większy, to dla mnie dużym sukcesem było to, że ja po prostu podałem mu rękę. Ja już nie mówię o tym, że ja mogłem z nim kopnąć piłkę czy coś podobnego. Nie miałem takich warunków do tego, żeby się rozwijać z takimi zawodnikami, którzy jednak troszeczkę pograli. Tak? I w tym momencie ja wiem, że ja swoją osobą też nie tylko dzieci są w jakiś sposób też tam wpatrzone w historię tego, że coś się grało, ale widzę, że czerpią z tego radość, że te treningi dają im jakąś satysfakcję, dzieci się bardzo mocno rozwijają, bo zawsze idzie jakaś informacja zwrotna do mnie od rodziców i to jest dla mnie tak naprawdę w tym momencie najważniejsze i to dało mi takiego kopa bardzo pozytywnego, no żeby wybudować swoje boisko, żeby być częściej dostępnym, ponieważ mamy cały czas zapytania, czy w innych terminach. My w tym momencie wynajmujemy boiska, gdziekolwiek się da, wiadomo jak to tutaj gdzieś wygląda w tym momencie w Kielcach z boiskami, z dostępnością. To wpadliśmy na taki może, no nie szalony pomysł, ale taki bardzo, że tak powiem, odważny, ponieważ po roku czasu, jak jesteśmy tutaj już z tymi treningami proaktywnymi, wychowani na boisku, to my już zaczęliśmy budować własny gdzieś tam dom. Na tym boisku będziemy chcieli być częściej dostępni, tak? Ponieważ rodzice pytają się na co inne terminy, ale my jesteśmy niestety bardzo mocno gdzieś tam uzależnieni od innych boisk, bo wiadomo, różne akademie, różne osoby też sobie podejmują takie boiska. To dlaczego nie dać możliwości potrenować każdemu? Bo naprawdę mamy dużo chętnych, ale tak jak zawsze każdemu mówimy, pierwszeństwo zawsze ma oczywiście akademia. Jeżeli masz trening w akademii, to tam idziesz, nie przychodzisz do nas, masz dzień wolny. Tylko że to niestety w większości się pokrywa dzieciom z treningami albo z jakimiś innymi zajęciami. Ludzie się pytają, rodzice dzwonią o inne terminy, dlatego my wychodzimy do nich właśnie z taką inicjatywą.
3: Czy miasto właśnie wsparło Was w tej inwestycji, w tym projekcie?
4: To znaczy, o jakie wsparcie pytasz?
3: Finansowe?
4: Nie, absolutnie.
3: Jaki jest udział miasta w ogóle może w tym przedsięwzięciu?
4: Udział miasta jest taki, że oni nam to wydzierżyli na 10 lat. Tak, tam może były małe problemy, gdzieś tam jedna osoba się starała gdzieś tam dopytać o jakieś gdzieś tam, czasami te pytania były aż po prostu takie śmieszne, tak, ale reszta tutaj radnych jak najbardziej się na to zgodziła, za co im bardzo dziękujemy i Mosirowi też za pomoc, bo to jednak troszeczkę czasu nam to zabrało. Te wszystkie papierologie i te wszystkie spotkania, na których trzeba było być, bo to jest jednak obowiązek, musieliśmy się pojawić, przedstawić swój projekt, jaki to jest pomysł, ale jeżeli chodzi o to, no to staramy się to budować z własnych pieniędzy. Wiadomo, jeżeli ktoś chce nam pomóc, wesprzeć nas, prowadzimy jeszcze już w sumie całkiem niedługo, tam jest wrzutka, na którą też gdzieś tam można wpłacić pieniądze, bo wiadomo, że to, no to jest inwestycja duża, to jest koło miliona. My mamy jeszcze nawet troszeczkę kolejne pomysły na to wszystko, może nie będę tego zdradzał, ale to są kolejne naprawdę duże pieniądze, które byśmy chcieli po prostu włożyć, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do treningu dla dzieci. Nie tylko, bo oczywiście to boisko też będzie korzystane przez inne osoby, nie tylko przez nas, żeby to nie było tak odbierane, że to my budujemy tylko i wyłącznie dla siebie.
3: No właśnie takie pytanie, dla kogo to boisko będzie przeznaczone? Czy to właśnie przede wszystkim pewnie dla waszej akademii, ale pewnie też...
4: Nie naszej akademii. Wychowanie na boisku to jest bardziej, mówmy tu sobie, jako to jest szkółka.
3: Fundacja.
4: Tak, bo to jest bardzo mocno mylone, ponieważ każdy jak mówi akademia, to myśli, że my będziemy prowadzić zaraz własną drużynę i u nas dzieci się zapisuje już na stałe, jest tam jakaś składka i ten. Nie, u nas to wygląda całkowicie inaczej. Do nas przychodzisz na trening, masz trening w różnej formie, bo skupiamy się na różnych gdzieś tam, to po prostu trzeba przyjść i zobaczyć, już nie chcę mówić, forma ścisła, prowadzenie piłki, takie różne gdzieś tam rzeczy, ale to wszystko, to co z miastem jest dogadane, to co rozmawialiśmy wcześniej przed podpisaniem umowy z Mosirem, ogólnie o dostępność boiska, no to wszystko, te wszystkie jakieś zasady, które gdzieś tam ustaliliśmy, będą konsekwentnie prowadzone do tego, że jakieś tam, nie wiem, czy szkoły, czy ktokolwiek będą mogły jak najbardziej korzystać z tego boiska.
3: A na jakim etapie teraz są prace?
4: Na takim etapie, że zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka, bo nie wszyscy gdzieś tam są sobie na pewno w stanie może zobaczyć, czy przyjechać koło tego. No już naprawdę jest na bardzo mocnym etapie. Jeżeli ktoś mnie pyta, na kiedy, staramy się mieć taki dzień, dokładną datę, godzinę, w której będziemy odbierać boisko, wstępnie jest to na kwiecień. Jeżeli komuś to mówię, no to każdy się pyta, którego roku. Ja mówię, że jeszcze tego. Także naprawdę firma, która to wzięła, działa naprawdę bardzo prężnie i też byliśmy sami zdziwieni, że oni tak naprawdę bardzo szybko to zrobią. Ja w najbliższym czasie nagram taką krótką roleczkę, pokażę też tamte boisko. Także wszystkich zaciekawionych mogę troszeczkę uspokoić, że to boisko naprawdę będzie bardzo szybko wybudowane i cały czas zapraszam do wsparcia nas w tym wszystkim, bo naprawdę każda pomoc, czy nie tylko finansowa, ale tutaj naprawdę naprawdę przyda się, bo my chcemy pokazać, że można coś zrobić, że nie trzeba cały czas korzystać z czyichś obiektów, kogoś się prosić, tylko mieć gdzieś tam, można powiedzieć, swój kawałek podłogi i tak samo pokazywać, uczyć kogoś i inne osoby też będą jak najbardziej mogły korzystać z tego boiska.
3: I tu mówimy o boisku typu Orlik, czy pełnowymiarowe?
4: Jak nie, to nie jest pełnowymiarowe. Teraz w tym momencie naprawdę nie chciałbym was skłamać, ale to będzie takie troszeczkę większe od Orlika. Ile to będzie miało dokładnie? Gdzieś tam chyba o 60 parę metrów na 40, coś koło tego. Jeżeli coś skłamy o parę centymetrów czy metrów, no to wiadomo, nikt się tam nie zgorszy z tego powodu. No ale w tym momencie myślę, że nie bylibyśmy w stanie wybudować tam nic większego, bo to już maksymalnie sobie gdzieś tam zrobiliśmy, żeby gdzieś tam się zmieścić z tym boiskiem i z tymi wymiarami. Myślę, że nie bylibyśmy w stanie znaleźć nawet terytorium, żeby sobie te pełnowymiarowe boisko zbudować. Wtedy to by było zdecydowanie lepiej, ponieważ robimy sztuczne boisko naprawdę dobre, tak? Nie robimy takiego sztucznego boiska po kosztach, tylko naprawdę to będzie konkretna trawa, konkretny granulat, co jest naprawdę bardzo ważne, bardzo istotne. To jest może jakaś taka melodia przyszłości, że gdzieś tam kiedyś wybudujemy pełnowymiarowe boisko, może dwa, i będziemy udostępniać wszystkim akademiom, żeby sobie trenowały. Na razie musimy się tutaj skupić na tym, co dostaliśmy w tym momencie, za co jesteśmy gdzieś tam wdzięczni, i w tym momencie, jak tylko będziemy mieli otwarcie boiska, jak najbardziej zapraszamy i was, i każdego, żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Na wszystkie pytania wtedy będziemy mogli jak najbardziej gdzieś tam odpowiedzieć, bo ludzi tak naprawdę ciekawskich tego wszystkiego nie brakuje, bo ludzie mają pytania, tak, odnośnie kiedy, co, jak to funkcjonuje, żeby też było jasne, żeby było wiadomo przez cały ten czas do momentu, w którym jesteśmy, przez wszystkie treningi, które prowadziliśmy w szkółce, wychowanie na boisku, my nie wzięliśmy żaden z naszych nawet złotówki. Po prostu wszystko odkładaliśmy na to, bo to są naprawdę spore pieniądze, żeby wrzucić jak najszybciej, żeby mieć w ogóle jakikolwiek wkład na to, żeby wystartować z budową tego boiska.
3: Czy poprawa infrastruktury sportowej w Kielcach to jest taki wasz jeden z celów Fundacji Wychowanie na Boisku?
4: Myślę, że na pewno pod jakimś kątem tak. Nie jesteśmy w stanie. Mamy osoby, które, różne firmy, które starają się gdzieś tam do nas dołączyć i nas wspierać w tym. Na pewno będziemy cały czas na bieżąco też informować, kto tam nowy też stara się do nas dołączyć i jest sporo takich osób, ale tak jak mówię, są różne pomysły odnośnie, tylko że to mówię, to jest taka melodia przyszłości, już nie chciałbym teraz mówić, co my planujemy na najbliższe gdzieś tam lata. Na razie się skupiamy na tym boisku. Jeżeli kiedykolwiek będziemy w stanie zrobić coś takiego, żeby udostępnić czy wybudować, inaczej, żeby wybudować takie boiska, żeby inne dzieci, akademie, czy żeby ktokolwiek miał gdzie grać mecze, jeżeli będziemy w stanie, no to coś takiego zrobimy. Na razie jesteśmy dumni, że my jako WNB jesteśmy dosłownie ponad rok, a my już sobie wybudujemy własne boisko, także samo to, myślę, już chyba wygląda, że to idzie w dobrym kierunku, tak, że to nie idzie tylko i wyłącznie w sprawach takich, że my tylko po prostu chcemy działać na innych boiskach. Chcemy pokazać, że można, że się da, że jeżeli gdzieś ktoś troszeczkę się zepnie w tym wszystkim, każdy będzie miał jakieś takie zawzięcie, a tutaj wiadomo, cały czas gdzieś tam siebie wspieramy z Pawłem i z Kamilem i mamy osoby bliskie nam, które nam pomagają, tak? I jaki będzie plan na najbliższe lata? Ciężko mi powiedzieć. Najbliższy moment jest taki, że chcemy jak najszybciej otworzyć boisko i wtedy zapraszać na treningi i oczywiście na korzystanie z tego boiska.
3: Jakbyś miał sobie tak przypomnieć siebie, jak stawiałeś swoje pierwsze kroki w piłkarskiej karierze, a obecne boiska, które są dostępne dla młodzieży, to jest chyba przepaść, prawda? Teraz te warunki są komfortowe niesamowicie.
4: Tak, wiesz co, ja za dzieciaka, jak mieszkałem w Siedlcach, jeszcze zanim się wyprowadziliśmy na obrzeża gdzieś tam Siedlec, z moją rodzinką, to z tatą, bo tata mnie cały czas ściągał, ja nawet jak wracałem z treningu, to szliśmy na boisko, mówiliśmy na to 8 i tam były dwa boiska. Jedno było mniejsze, drugie było takie, nazwijmy to, troszeczkę trawiaste, tak? Tylko że my tam się zawsze spotykaliśmy, ciężko powiedzieć, czy mój tata był takim magnesem, na pewno był, bo miał ksywę Maldini i dzieciaki uwielbiały przychodzić, dzieliliśmy się na składy i wtedy gdzieś tam sobie graliśmy. Mój tata jako pasjonat, fanatyk piłki, taki zawsze po prostu uwielbiał, żeby się poruszać i przy okazji ja się też uczyłem grać, bo grałem z dużo starszymi gdzieś tam chłopakami. Jeżeli chodzi o dostępność tego wszystkiego, no to później tak się ja troszeczkę odbiłem, bo mówię, tato, mówię, dawaj, jak tam coś wybudowali, no to idziemy zobaczyć, co tam jest. A tam niestety tak teraz funkcjonuje, że no te boisko wcześniej zaczynało się coś dziać, jak my przychodziliśmy, tak? No bo wiadomo, troszeczkę inaczej. A teraz no to na tych orlikach, no to wiadomo, że to jest no zdecydowanie coś innego. Tutaj już mamy sztuczną murawę, już ta piłka nie skacze, już nie ma takich gdzieś sytuacji, że mamy krzywe boisko. Wiadomo, wcześniej to się mówiło, że się stawy ćwiczyło, żeby mieć bardziej elastyczne ewentualnie na gdzieś tam urazy. No tylko, że jeżeli chodzi tutaj o orliki, no to są cały czas pozajmowane w tych Kielcach, tak? Nie ma co się gdzieś tutaj poszukiwać i w sumie to jest taka rola też tych orlików, żeby dzieciaki chodziły, grały, no ale nie wszędzie gdzieś tam jest, no bo żeby pójść na takiego orlika, a chciałam sobie pójść, no to muszę się zapisać na listę, tak? Na której gdzieś tam też muszę się ustawić w jakiejś kolejce albo ewentualnie dopasować się do jakiejś godziny, ponieważ do tej jest przez kogoś zajęte, dlatego widać, że te orliki gdzieś tam cały czas hulają, coś tam się na nich dzieje i mówię, no kolejne boisko to jest zawsze jakiś tam plus dla wszystkiego.
3: To jest bardzo ciekawa puenta. Dzięki, Jacek.
4: Dziękuję bardzo.
5: Jaki jest główny cel działania Kielskiego Banku Żywności?
6: Bank Żywności powstał w celu ratowania żywności, to po pierwsze, czyli staramy się, aby żywność, która jest przekazywana z supermarketów, od producentów, hurtowników, ona się nie zmarnowała, czyli nie trafiła na śmietnik, ale była wykorzystana przez osoby przede wszystkim potrzebujące, ale i wszystkie te, które mogą przetworzyć tą żywność. I dlatego drugim takim celem to jest uczenie kreatywności w kuchni, żeby to, co mamy tak na co dzień, żebyśmy umieli w ciekawy sposób wykorzystywać. I trzeci cel, ta płaszczyzna działania Banku Żywności, to jest no właśnie pomoc najbardziej potrzebującym, czyli zapobieganie

0: Płaszczyzny sprawiają, że takie hasło, które nam towarzyszy w każdym przedsięwzięciu, to jest nie marnuje. Więc próbujemy nie marnować na każdy z możliwy sposób.
1: Od jak dawna działa Kielecki Bank Żywności tutaj w Kielcach?
0: Bank Żywności powstawał od 2007 roku, czyli już jakiś czas i rozwijał się od maleńkiego, można powiedzieć, malutkiej organizacji, która zajmowała się głównie pobieraniem żywności krótkoterminowej. Później do tego doszedł program unijny właśnie pomocy najbardziej potrzebującym. No a dziś Bank Żywności coraz większe kręgi zatacza, czyli organizuje zbiórki żywności i już niebawem Kielecki Bank Żywności otworzy kuchnię społeczną. Jeśli chodzi o w ogóle temat marnowania żywności, na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 10 lat jest to taki problem, który został bardzo mocno zauważony. Wiele różnych kampanii społecznych, które miały miejsce przez te lata, sprawiły, że tej żywności marnujemy mniej. A co to znaczy mniej? W 2016 roku było to około 9 milionów ton żywności rocznie. Jako Polacy tyle zmarnowaliśmy. A badania z 2023 roku mówią, że to jest około 4,3 miliona ton. Nie mamy takich bardzo lokalnych danych, ale to też jest problem, który dotyka i Świętokrzyskie, i Kielce jako miasto. Dlaczego? Ponieważ żywność chociażby krótkim terminem, którą codziennie odbieramy z supermarketów, ona ciągle jest. Czyli to, że żywność z krótkim terminem zostaje przekazywana do organizacji charytatywnych, to jest odpowiedź na to, żeby żywność ze sklepu nie trafiła na śmietnik. Więc my jako taki pośrednik między supermarketem a beneficjentami końcowymi, no staramy się, żeby właśnie pomóc, żeby nadać trochę, żeby tej przynajmniej części żywności nadać drugie życie.
1: A jakie są jeszcze najczęstsze przyczyny marnowania jedzenia?
0: Przede wszystkim to, że przegapiamy termin przydatności. I to jest od lat tak naprawdę temat, który się przewija, dlatego warto zawsze podkreślać o dwóch sposobach określenia terminu przydatności. Po pierwsze, to jest termin przydatności do spożycia i producenci takich produktów jak nabiał, mięsa, wędliny piszą nam na opakowaniach należy spożyć do. I to jest zawsze konkretna, dzienna data. Natomiast troszkę czymś innym jest data minimalnej trwałości, czyli producenci na produktach takich sypkich, kasze, ryże, makarony, słodycze, produkty konserwowe, czyli groszki, jakieś sałatki i tak dalej, napiszą nam na opakowaniach najlepiej spożyć przed. I to jest taki znak, że jeśli mija ten czas, to jeśli nie pojawiła się pleśń, nie zmienił się kolor, smak, zapach jakiegoś produktu, to jak najbardziej on jest

0: chętnie go spożywamy. No i tutaj niestety bardzo często też możemy to zauważyć, nawet chodząc po osiedlach kieleckich, że gdzieś tam w śmietnikach, no niestety leżą całe, nawet czasami bochenki chleba, ale niestety już często z pleśnią. Więc to jest to, że no już z tego nic nie zrobimy, tak? Bo kiedy pojawi się pleśń, no niestety, ale produkt nadaje się tylko do wyrzucenia, więc tutaj niestety pieczywo.
1: Czy są jakieś okresy konkretne w roku, gdzie to marnowanie jedzenia jest spotęgowane? Są to na przykład święta?
0: Dokładnie tak. Ten czas okołoświąteczny, czy przed Bożym Narodzeniem, po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy, no widzimy to, że więcej żywności chociażby w tych śmietnikach się znajduje, ale też wtedy większym zainteresowaniem cieszą się lodówki społeczne. Nie, czyli te trzy miejsca w Kielcach, które mamy przy ulicy Kościuszki, przy Miodowej i na Sienkiewicza, więc tam wtedy widać, że życie się toczy, czyli jakieś produkty trafiają, ktoś zabiera te produkty i to na pewno chyba taka nasza mentalność, że na święta trzeba dużo przygotować, to jednak się ciągle odbija, że przygotowujemy za dużo i potem nie do końca wiemy, co z tym zrobić, czy po prostu ciężko nam w ogóle znaleźć sposób na to, jak wykorzystać już te dania, które przygotowaliśmy.
1: Pytanie, chętnie korzystają z tych lodówek społecznych?
0: Właśnie w okresie okołoświątecznym tak, ale tak w ciągu roku no raczej słabo. Byłam tam nawet przy jednej lodówce, no to była pusta, więc pytanie, czy nie wiemy o tym, jako Kielczanie, że coś takiego jest, czy właśnie niekoniecznie chcemy korzystać. No ale to też można tutaj jakby zaprosić do tego, że to jest miejsce, tak? To jest właśnie to miejsce, gdzie możemy przekazać jakieś produkty, których mamy za dużo. Jeśli to są produkty zapakowane, to nie ma problemu, ale jeśli to są już gotowe dania, trzeba napisać na danym produkcie, danym daniu, kiedy zostało to przygotowane, żeby nikomu nie zaszkodzić, żeby to właśnie była forma pomocy, a nie takiego pozbycia się czegoś, co mi zalega w mojej kuchni lodówce.
1: Z takiego jedzenia najczęściej korzystają bezdomni na przykład?
0: Tak, chociaż nie do końca. Myślę, że temat jest na tyle, na ten moment trudny może tak, że pojawia się wiele osób, które w jakimś tam stopniu próbuje znaleźć wsparcie dla swoich budżetów domowych, które często bywają dość małe. No i to też jest jakiś tam taki zastrzyk, który może pomóc, tak, że może się okazać ciekawym właśnie posiłkiem, którym można sobie po prostu wziąć i spożyć.
1: Do takiej lodówki możemy włożyć wszystko, każde jedzenie?
0: Tak, z założenia tak, tylko tak jak mówię, że to nie może być coś, co już jest popsute. To ma być forma pomocy i chcemy w ten sposób podzielić się, a jednocześnie komuś pomóc, ale nie pozbyć się produktów, które już są po prostu słabej jakości.
1: A jakie jeszcze porady dla osób właśnie takich, którzy marnują jedzenie, żeby tego nie robili?
0: Pierwsze co i chyba to jest najważniejszy element, idąc na zakupy, róbmy listę produktów, które chcemy kupić, bo to chroni nas poniekąd przed promocjami, które czyhają na każdym kroku. Wchodzimy do sklepu, tablica, promocja, tylko dziś z radiowęzła nam leci też ciągle, tak, że w danym sklepie mamy promocję na to i na tamto, gazetki jeszcze możemy wziąć, w telewizji reklamy, więc naprawdę jest to sposób na to, żeby nie marnować, czyli żeby nie kupić tak naprawdę produktów zbędnych. I druga rzecz to chyba też bardzo istotna, przetwarzanie. Czyli to, co już mamy, żeby w jakiś sposób przetworzyć. Możemy na różne sposoby właśnie te owoce, warzywa przetwarzać, kompoty, dżemy, ogórki na milion sposobów, czy mrozić owoce, warzywa, żeby potem móc do tego sięgnąć. Ale też to, co już ugotowaliśmy. Tak? Najczęściej w niedzielę jadamy rosół jako Polacy, no to w poniedziałek u większości Polaków będzie pomidorowa. Więc to jest właśnie ta zasada, że z czegoś robimy coś innego. Warzywa, które mieliśmy w rosole, baza sałatki jarzynowej na przykład, tak? Czy jakiejś innej sałatki, którą możemy z tego stworzyć. Mięso, które mieliśmy w tym rosole, farsz do krokietów, pierogów, czy odsmażone i zjedzone jako dodatek do drugiego dania, makaron i jakieś resztki, które nam zostały, jakiś warzyw, jakiegoś boczku, wędliny. Możemy zrobić zapiekankę, tak żółtym serem posypać do piekarnika na kilka minut i mamy kolejne danie. Więc to jest też niekończąca się opowieść tak naprawdę i możemy wiele kreatywnych takich pomysłów stworzyć. Ale wracając do tego pieczywa, które najczęściej marnujemy, zupy, kremy, które są tak popularne i modne, one są dodatkowo ciekawe, jak mamy grzanki. No, grzanki

0: Możemy albo kupić, albo zrobić sami właśnie z tego pieczywa. Więc to jest sposób też na to, żeby nie marnować, żeby fajnie, ciekawie i kreatywnie wykorzystać te produkty.
1: Warto chyba też do sklepu nie pojawiać się głodnym, prawda?
0: A oczywiście, tak. To jest taka zasada psychologiczna, można tak powiedzieć. Bo jednak jeśli jesteśmy głodni, to nasz żołądek mówi kup więcej, bo potrzebujesz, bo jesteś na ten moment głodny. I dodatkowo, kiedy wchodzimy do supermarketu, zwłaszcza w którym jest piekarnia i zapach właśnie wypiekanego chleba sprawia, że no naprawdę nasze żołądki krzyczą wręcz o to, że są głodne, więc wtedy z automatu troszeczkę kupujemy więcej.
1: Kieleckie supermarkety też chyba pomagają trochę, bo też półki z działem produktów, które się kończą do tej ważności, tak? To też jakby zachęta, żeby nie marnować, a wziąć w tańszej cenie.
0: Dokładnie. To jest taki rodzaj promocji, do którego my jako pracownicy Banku Żywności, w ogóle osoby, które dbają o to, żeby nie marnować, zapraszamy. Ponieważ często jest tak, że na półkach, gdzie kończy się data przydatności, są produkty o wiele tańsze niż te, które kupujemy normalnie. I na przykład są to też produkty w uszkodzonych opakowaniach. Ale jeśli była to kukurydza, która spadła komuś przy rozładunku, ale ona się

0: kupić taniej.
1: A możemy jeszcze opowiedzieć chwilę o tych właśnie akcjach, które prowadzi Kielecki Bank Żywności?
0: To przede wszystkim, z czego chyba jesteśmy najbardziej znani, to, że przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizujemy zbiórki żywności, czyli w supermarketach pojawiają się wolontariusze, którzy zapraszają do udziału w zbiórce żywności i do tego, by włożyć choćby jeden produkt w czasie swoich zakupów do przygotowanego kosza. I te produkty potem trafiają do Banku Żywności, są segregowane, liczone i potem w formie paczek trafiają do organizacji, które z nami współpracują, dla podopiecznych tych organizacji, oraz od wielu lat współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i dzięki właśnie tutaj pracownikom na poszczególnych rejonach te paczki trafiają do najbardziej potrzebujących na terenie miasta Kielce. I to jest jedno. Drugie, realizujemy od też wielu lat programy unijne, które pomagają najbardziej potrzebującym. W tym roku są to fundusze europejskie na pomoc żywnościową pod program 2024. I tutaj działamy, współpracujemy z 45 organizacjami na terenie województwa, ale i na terenie Kielc z kilkoma, które właśnie kwalifikują osoby do tego programu, aby mogły skorzystać. I to są produkty już z długim terminem przydatności. Produkty z różnych grup produktowych, przez makaron, dżemy, przez produkty mięsne, jak konserwy, szynka wieprzowa, żółty ser, mąka, cukier, więc dość szeroki asortyment, który też po prostu jest w stanie poprawić taką sytuację osób, które są w jakimś trudnym momencie swojego życia ze względu na brak pracy czy chorobę i w ten sposób też możemy pomagać. Planujemy otworzyć kuchnię społeczną, czyli takie miejsce przy ulicy Miłej w Kielcach, gdzie będzie można ugotować sobie posiłek z produktów, które właśnie są uratowane z supermarketów, czyli tej żywności krótkoterminowej. Pod okiem kucharza będzie właśnie taka przestrzeń na to, że osoby, które będą potrzebowały takiej pomocy, takiej formy, będą mogły po prostu sobie z tego skorzystać.
1: Czy świadomość Kielcan w temacie marnowania jedzenia jest większa niż lata temu?
0: Myślę, że tak, że ta świadomość się zwiększa z różnych przyczyn, ponieważ wiele akcji takich społecznych na ten temat się działo na przestrzeni ostatnich właśnie 10 lat powiedzmy. I też my jako Bank Żywności próbujemy w różnych przestrzeniach mówić na ten temat. W przestrzeni medialnej, też na naszych social mediach. Idziemy do szkół, do przedszkoli, z seniorami się spotykamy, z osobami dorosłymi i próbujemy właśnie pokazywać to, że niemarnowanie żywności może być fajne. Może być ciekawe i przyjemne tak naprawdę, że nie jest to jakiś przykry obowiązek i musimy siedzieć, nie wiem, z długopisem, kartką i ciągle tylko sobie wmawiać to, że o, ja marnuję żywność, muszę coś z tym zrobić. Właśnie uczymy takiego kreatywnego popatrzenia na swoją kuchnię, na takie codzienne przygotowanie posiłków. No i w ten sposób staramy się właśnie, żeby ta świadomość była coraz większa i żebyśmy wspólnymi siłami tak naprawdę sprawiali, żeby tej żywności było marnowane jak najmniej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: powiedz farsom. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

0: Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.